0: Pożar lasu pod Warszawą, ewakuowani mieszkańcy dwóch miejscowości. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku. Dziś polski dzień i polski mecz w Paryżu. Tylko jedna Polka może awansować do czwartej rundy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wieczorem zapadła decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą z powodu ognia, który objął już co najmniej ponad 30 hektarów. Ewakuowani to mieszkańcy z budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
1: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
0: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łoków. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Ratownicy podejrzewają, że zginął on po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym, a w wyższych partiach Tatr panują wciąż bardzo wymagające warunki. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiek.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
0: Zginął 51-latek. Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z France Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
3: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
0: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elis Mertensa w Paryżu. Tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w wysokich temperaturach nasz specjalny wysłannik Przemysław Kozowski.
4: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
0: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek-Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe. Sporo dziś słońca, zachmurzenie niewielkie, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany przeważnie na północy i na wschodzie, porywisty i silny.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
1: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
0: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
1: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
0: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
2: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
0: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
3: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Wracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. To adres pokoi gościnnych stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kreatywność internetowych oszustów nie ma granic i to dosłownie, o czym w ostatnim czasie przekonała się 41-latka z naszego regionu. Kobieta przez lata korespondowała w sieci z rzekomym lekarzem ortopedą, który pomaga w Egipcie rannym żołnierzom. Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury łączą siły, by podarować najmłodszym mieszkańcom czas absolutnej beztroski, szalonej zabawy i radosnego budowania rodzinnych wspomnień. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na krańcach wschodnich sporo chmur, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale nad resztą kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Dzień dobry, jest nowy dzień i to w dodatku piątek. Kawa już powinna pracować na pełnych obrotach, także nawet jeżeli my wyglądamy jeszcze jak trochę w wersji roboczej, to spokojnie. W piątek o tej porze to wszystko jest do wybaczenia. Witam się z Wami, Kamil Bukowski. Spędźcie ten czas z Radiem Bonton.

0: Zaglądamy do kalendarza. Imieniny dziś obchodzą m.in. Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander i Stefan. Dla was wszystkich wszystkiego najlepszego. Mamy też Europejski Dzień Sąsiada, czyli święto ludzi, których znamy z zebrań wspólnoty mieszkaniowej i wiercenia o 7 rano. Nie no, oczywiście, żartuję. Jest również Dzień Działacza Kultury, a więc wszystkich tych bohaterów, którzy próbują przekonać świat, że teatr to coś więcej niż miejsce z wygodnymi fotelami. Słońce wzeszło dziś o 4:23, zajdzie o 20:43, co daje nam jeszcze jakieś 13 godzin i 33 minuty światła. Jest czas, żeby ogarnąć życie, albo przynajmniej zrobić dobrą minę do kalendarza.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
9: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
10: Tato, słyszałeś o ACR?
11: A co to jest ACR?
12: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
10: To tu, gdzie ten robot?
12: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
18: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
19: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Jeśli jeszcze nie zaglądaliście na radiobonton.pl, to warto. Są tam lokalne informacje, kultura, sport i oczywiście rozmowy, a to wszystko nie tylko region, ale przeważająca jego część. Można też przeczytać między innymi o niewybuchu znalezionym w Tarnogórze, o młodych filmowcach z Krasnegostawu, czy sprawdzić ogłoszenia i wiadomości z okolicy. Czyli wszystko w jednym miejscu. Trochę historii, trochę kultury i codzienne życie regionu bez zbędnego nadęcia.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
7: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
8: Co nowego lokalnie? Za moment informacje z regionu, czyli wszystko to, co dzieje się najbliżej nas. Sprawdźcie na 104,9 FM.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Wracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. To adres pokoi gościnnych Stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Redakcja pytała miasto i MOSiR, na jakiej podstawie stowarzyszenie wskazało adres miejskiego obiektu jako swoją siedzibę. Z odpowiedzi miasta wynika, że w dacie rejestracji nie była zawarta żadna umowa najmu, ani użyczenia powierzchni dotycząca tego adresu. Ratusz zaznaczył jednak, że na obecnym etapie nie przesądza o charakterze prawnym wcześniejszych działań. Sprawa pojawiła się także podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm. O szczegóły pytał radny Marek Sikora. Dyrektor MOSiR potwierdził, że umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Republiki nie było ani 20 maja, ani w dniu komisji. Jak mówił, potwierdzają to rejestry MOSiR, stanowisko miasta i oficjalne stanowisko ośrodka. Najważniejsza informacja dotyczy jednak daty późniejszego wniosku, mówi Dominik Małys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
10: Mogę potwierdzić tylko i wyłącznie to, że taka umowa na dzień 20 maja nie została zawarta i na dzień dzisiejszy taka umowa również nie została zawarta. Jeżeli chodzi o zawarcie jakiejkolwiek umowy ze stowarzyszeniami, jakimikolwiek, to podlegają one ocenie i opinii prawnej. No i rzeczywiście taki wniosek na wynajęcie takiego pomieszczenia trafił do nas 21 maja oraz jest szczegółowo badany i poddawany analizie prawnej.
9: To oznacza, że wciąż nie wiadomo, na jakiej podstawie stowarzyszenie wcześniej wpisało adres pokoi gościnnych Stadion jako swoją siedzibę w KRS. Pytania w tej sprawie redakcja Super Tygodnia skierowała także do samego stowarzyszenia, ale mimo upływu czasu nie otrzymała odpowiedzi. Sprawa pozostaje otwarta. Miasto nie informuje na razie, czy zgłosi ją do sądu rejestrowego. Kreatywność internetowych oszustów nie ma granic i to dosłownie, o czym w ostatnim czasie przekonała się 41-latka z naszego regionu. Kobieta przez 3 lata korespondowała w sieci z rzekomym lekarzem ortopedą, który pomaga w Egipcie rannym żołnierzom. Mimo że nigdy nie widziała go na własne oczy, nie wahała się przekazywać mu różnych sum pieniędzy, kiedy ten mówił o problemach finansowych czy braku funduszu na codzienne potrzeby. Zapewnił ją, że wszystko odda po powrocie do Polski, gdzie chce otworzyć własną klinikę. Przez 3 lata internetowej relacji 41-latka straciła dla fałszywego ukochanego nie tylko głowę, ale także zaciągnęła kilka kredytów i w sumie przekazała mu ponad 140 tysięcy złotych. Kontakt z egipskim lekarzem nagle się urwał i dopiero wtedy zrozumiała, że dała się oszukać i straciła mnóstwo pieniędzy. Sprawą zajmuje się teraz policja.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury łączą siły, by podarować najmłodszym mieszkańcom czas absolutnej beztroski, szalonej zabawy i radosnego budowania rodzinnych wspomnień.
0: Już w niedzielę 31 maja zapraszamy do Amfiteatru Kumowa Dolina na najbardziej kolorową imprezę roku, czyli Kolorowy Dzień Dziecka. Czeka na Was dzień pełen radości, zabawy i niespodzianek.
11: W programie występy grup artystycznych Chełmskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Spektakl teatralny Mała Myszka, po którym będzie pokaz lalek, konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne,
0: a także malowanie twarzy, zjeżdżalnie i trampoliny, zabawa z klockami XXL, transformersy, prezentacje sprzętu wojskowego, straży pożarnej i policji.
11: I wiele, wiele innych atrakcji i niespodzianek.
0: Zapraszamy.
9: Mówił Bartłomiej Kazimierczak i Barbara Szarwiło z Chełmskiego Domu Kultury. Wydarzenie będzie trwać od godziny 14 do godziny 19.

0: Za chwilę sprawdzimy, gdzie ruch jest płynny, a gdzie kierowcy już zdążyli stworzyć emocjonalną więź z korkiem, czerwonym światłem, czy samochodem, który jedzie za nami, albo raczej stoi za nami. Informacje z dróg przedstawi Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Dane z rodzimego rynku samochodów używanych obalają mit o autach elektrycznych i hybrydowych, bo to właśnie one zanotowały największy wzrost w liczbie ogłoszeń. Obecnie ich anonsowy udział wynosi ponad 37%, podczas gdy ilość ofert pojazdów z klasycznym napędem spadł o 6 oczek. Co więcej, nasi kierowcy również coraz chętniej wybierają samochody ekologiczne, a niemal 10% z nich zadeklarowało, że zdecyduje się na taki jeszcze w tym roku. W badaniu ankietowani byli ponadto pytani, jak oceniają poziom infrastruktury do ładowania elektryków i tutaj wszyscy są praktycznie zgodni, że stacji zdecydowanie brakuje, dlatego decydują się na własne ładowarki.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce

0: 80% taniej. Przyjedź do Castorama już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Reklama.

Już za 10 minut mamy dla Was wiadomości krajowe, ale zajrzymy też za granicę i sprawdzimy, co z pogodą. Krótko mówiąc, komplet informacji potrzebnych do przeżycia piątku.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
1: Reklama. Bonton.

0: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
0: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
2: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
0: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
3: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim. Tylko na krańcach wschodnich sporo chmur i przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale nad resztą kraju sporo słońca.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Minęła ósma, czyli moment, w którym człowiek oficjalnie przestaje mówić zaraz wstanę, a zaczyna, gdzie są moje klucze, gdzie są moje klucze. Dobrze, że jesteście z nami w tym wszystkim, bo na pewno w tej gonitwie poprawimy wam humor. Kamil Bukowski, dzień dobry.
6: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
4: Gość radia Bonton.
10: Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Ja w czasach podstawówki byłem strasznie zajawiony Formułą 1. Gdzieś ta zajawka po drodze przepadła, ale za sprawą tych panów, którzy dzisiaj goszczą w studiu Radia Bonton, wróciła. Mimo tego, że się nie ścigam, bo obaj przybyli z dosyć daleka, bo z Poznania, to gdzieś tam sobie współpracujemy w ramach całej otoczki tego ich ścigania. Janek Zieliński przed mikrofonem, a oprócz mnie są jeszcze tutaj z nami
11: Jędrzej Wachoński, założyciel całego tego zamieszania.
12: Oskar Banaszkiewicz, wiceszef całego zamieszania z powołania.
10: Tak więc panowie, dosyć daleka droga za wami, pozostaje mi was tylko powitać w hełmie.
11: Witamy serdecznie.
12: Bardzo nam miło, dzień dobry.
10: I słuchajcie, no to może na początek, w ogóle co wy tu robicie? Co was tu przywiało, że tak powiem, w tę stronę?
11: Tak naprawdę to, co raz w miesiącu, czyli przyjechaliśmy się pościgać. A skąd pomysł na Lublin? No między innymi przez to, że jest to nowy tor, coś czego nie ma nigdzie indziej, czyli trzypoziomowa wersja. Bardzo długa nitka jak na halowy tor, bo to jest ponad 900 metrów.
12: I właśnie na torach o podobnej formule właśnie też bardzo często ścigamy się w podpoznańskich Grabowickach i zdarzało się również nam w Skurzewie.
10: Powiedzieliśmy już, co tutaj robicie, to może jeszcze tak doprecyzujmy, w ramach czego. Bo to nie jest tak, że to jest po prostu luźne sobie ściganie się co miesiąc, tylko to jest jednak jakoś sformalizowane u was.
11: Nie.
10: Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
11: Jest to taka nasza wewnętrzna liga, około 10 wyścigów w roku staramy się robić. Mamy własną klasyfikację punktową, system dyscyplinarny po jakichś mniejszych bądź większych incydentach. Amatorska liga, co prawda, ale bardzo to fajnie podkręca emocje na torze.
10: Chłopaki tutaj są w koszulkach z Formuły 1, więc tak, doprecyzujcie oczywiście, jeżeli się mylę. To jest taka ala zabawa w Formułę 1.
11: Tak, tak, tak.
10: Oczywiście na go-kartach.
12: Możemy tak w sumie to nazwać, jednakże trzymamy się tak naprawdę większości zasad i powielamy je te, które tak naprawdę odbywają się na wyścigach Formuły 1.
11: Tak, inspirujemy się, staramy się przełożyć warunki motorsportu na amatorskie wyścigi kartingowe, tak żeby ta rywalizacja była jak najrówniejsza i żeby każdy wyszedł z tego toru mimo gorszego wyniku nawet zadowolony.
10: Natomiast nie znamy jeszcze jednego. Genezy tej historii. Od czego to się zaczęło?
11: Cała sytuacja wyszła troszkę przypadkowo, bo zanim to się zaczęło, doszło do integracji służbowej, gdzie piątka z nas pomyślała sobie, a może by tak sobie raz na jakiś czas wypaść na go-karty, pojeździć. Zaczęliśmy od 8 osób i mój największy rywal, jak i również najlepszy przyjaciel, dopiero po roku mi się przyznał do tego, ale nie wierzył, że odbędzie się drugi wyścig. Dzisiejsze Grand Prix Lublina jest wyścigiem numer 18. To już trwa od lipca 2024 roku. I tak się powoli każdy dokoptowywał do tej ekipy. Tu ktoś prowadził kuzyna, tu znajomego. Tu już kiedyś temat był grany i tak, no, licząc nawet osoby, które pracują za kulisami, czyli jakiś operator kamery, drona, jest już na sprawie 20.
12: Trzeba też przyznać, że każdy tak naprawdę ma swój udział i ma swój, dokłada swoje cegiełki do naszej grupy. Czasami nawet sama obecność na torze bywa bardzo, brakuje mi słowa, jakbym mógł to nazwać, bywa kluczowa.
11: Też każda osoba w tej ekipie jest bardzo unikalna. Każdy coś do tej ekipy wnosi, zawsze jakaś anegdota się z daną osobą znajdzie. Nie ma szarych osób w tej grupie, bo każdy jest na swój sposób oryginalny, co tworzy naprawdę ciekawą mieszankę jakości, humoru i cudownych wrażeń przede wszystkim.
10: Mniej więcej początki tego znamy, strukturę znamy, jak natomiast z kolei wygląda organizacja czegoś takiego. I wyjazdy, i tory, i kilkadziesiąt osób, i to wszystko zebrać w jednym miejscu. Jak to się udaje?
11: No przede wszystkim dla mnie z perspektywy całego szefa, całego tego zamieszania, no to jest duży ciężar do udźwignięcia i logistyczny, i przede wszystkim cierpliwość jest tu kluczowa, bo jednak nie jest nas mało. Trzeba planować wiele rzeczy z wyprzedzeniem. Nawet taki wyścig, który mamy w Poznaniu, to jest kwestia 2 tygodni co najmniej. A jeżeli chodzi o takie wyjazdy jak tutaj, to jest już miesiąc, półtora miesiąca zapasu, bo trzeba wszystko pospinać, trzeba znaleźć lokalizacje, które będą dobre do noclegu. No i przede wszystkim też research ewentualnych miejsc, które można zwiedzić, bo jednak nie tylko przyjeżdżamy tutaj się pościgać, ale i wszystko, co na torze jest najważniejsze, kwestie organizacyjne, no łatwe zadanie to nie jest, ale dajemy radę jakoś.
12: Istotna i tak jest w tym wszystkim współpraca tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ to nie jest tak, że to też jedna osoba jest odpowiedzialna za całą organizację, jakby to jest część zawsze oddelegowana, odpowiada za każdy wyjazd. Mi się wydaje, że takim głównym słowem, które mogłoby to opisać, jest po prostu współpraca. Warto zaznaczyć też, że każdy z nas niezależnie od swoich umiejętności praktycznie bez wyjątku osiąga, odwiedzając tor po raz kolejny, bardzo często nowe życiowe czasy. Także tu musimy przyznać, że każdy z nas ma ten rozwój w życiu LNK i LNK ma realny wpływ na nas jako jednostki i my jako jednostki mamy wpływ na LNK.
11: Tak, dokładnie. LNK jako sam proceder kartingowy bardzo mocno się rozwija i to widać z każdym kolejnym eventem, ale też każdy indywidualnie poszerza swoje granice możliwości, bo co jak co, ale przejechać kilkanaście okrążeń z gazem w podłodze, z kilkoma wyjątkami, bo jednak na zakręcie wypada przyhamować.
10: Tak.
11: To jest to jednak niemały wysiłek.
10: To teraz tak, żeby na koniec sobie jeszcze troszeczkę głębiej wejść w to, jak te wasze wyścigi wyglądają. Mówiłeś sam, Jędrzej. Wyścigów już było 18. Będzie 18, licząc dzisiejszy Lublin. Zakładam, że historii było mnóstwo. Jednak jeżeli mógłbym się ciebie spytać, co tak ci się wybija na taką pierwszą myśl, jeżeli się ciebie pytam, jaka jest twoja ulubiona historia z tych wyścigów? Jakiś twój ulubiony wyścig? Może nawet jakaś kwestia pozawyścigowa, jeżeli chodzi o takie doświadczenie kolektywne, to nazwijmy.
11: Powiem szczerze, że każdy jadąc swój wyścig ma też swoją historię, więc tych historii jest 17 razy ilość uczestników. Personalnie, jeżeli chodzi o mój wynik, no to jest zeszłoroczne Grand Prix w podpoznańskich Rabowicach. Pamiętam, że bardzo ciężki weekend wtedy miałem. Mój ukochany czworonóg niestety zachorował i gdzieś szukałem takiego ujścia tych emocji. Pamiętam, że nie mogłem totalnie się skupić na torze. W kwalifikacjach mi nie poszło, bo zazwyczaj nieskromnie powiem, że jestem w czołówce. I dla mnie szóste miejsce było no, taką dość sromotną porażką, zwłaszcza, że to jest tor, na którym ja i mój największy rywal jeździmy praktycznie równo. Ale coś takiego mnie uderzyło, żeby dla tego mojego psiaka pojechać i z tego szóstego miejsca udało się ten wyścig wygrać. Ale jeżeli chodzi o taką historię, która oddziałowuje do teraz na całą grupę, to jest historia Błażeja, który pod koniec 2024 roku przed ostatnim wyścigiem w sezonie powiedział: słuchajcie panowie, następny wyścig jadę po podium. I do tego ostatniego wyścigu nie doszło, bo niestety bardzo poważnie zachorował. Bardzo długo czekaliśmy na to, jak ta się cała sytuacja rozwiąże. Wrócił w maju na dla nas legendarny już tor w Kostyniu, na którym nawet Robert Kubica za dzieciaka wygrywał juniorskie serie kartingowe. I tam już ta historia toczyła się dalej, niemniej jednak mnóstwo czasu wyjęte z życia, ale cała ta klamra została spięta we wrześniu zeszłego roku, gdzie na torze, na którym to wszystko się zaczęło, tam Błażej zdobył swoje pierwsze podium i no, łez nie brakowało.
10: I tym akcentem pragnę zakończyć. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
11: Jędrzej Wachoński,
12: Oskar Manuszkiewicz.
10: To był oczywiście LNK Racing Team z Poznania. Ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Gość radia Bon Ton. Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
13: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
14: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
15: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
16: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ta historia wydarzyła się już jakiś czas temu i można by, moi drodzy, opisać to tytułem filmu Złap mnie, jeśli potrafisz. No bo to były takie bagary, level nie do ogarnięcia przez nasze głowy. 11-letni Liam z Manchesteru obraził się śmiertelnie na mamę i poszedł na lotnisko, a później poleciał do Rzymu. Bez biletu, bez paszportu, bez pieniędzy. Przeszedł wszystkie możliwe kontrole, bo wmieszał się tam w tłum albo jakieś rodziny, które akurat wsiadały do samolotu, i usiadł w fotelu jak na wykupionym miejscu. A najlepsze jest to, że chłopak podsumował później całą akcję słowami: to było łatwiejsze niż odrabianie lekcji. Kurczę, to co oni mu muszą zadawać w tej szkole? Albo co musieli zadawać? No i widzicie, nagle Kevin sam w Nowym Jorku wygląda jak bardzo zachowawcze kino familijne.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, hełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
10: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
11: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Za chwilę. Wyniki, emocje i klasyczne. Sędzia chyba oglądał inny mecz. Czyli sportowy serwis przygotowany przez Marcina Petruka. Zapraszam na 104.9 FM.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Bonton Radio Sport.
16: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro ostatni mecz rundy wiosennej w trzeciej lidze rozegrają piłkarze Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się na wyjeździe z Wisłoką Dębica.
17: Jedziemy do Dębicy pewnie trochę wyglądając tego, co się wydarzy w Ostrowcu, no ale powiedzmy cuda się zdarzają, ale wydaje się, że ten cud będzie bardzo ciężko, także na pewno ostatni mecz w sezonie, który jeśli chodzi o punkty był całkiem przyzwoitym, natomiast no niestety na końcu wygląda na to, że zajmiemy to trzecie miejsce, które nie daje ani awansu, ani barażu, także no nie zmienia to faktu, że chcemy ten sezon zakończyć zwycięstwem i po to jedziemy do Dębicy.
16: Przed ostatnią kolejką Chełmianka zajmuje trzecią lokatą w tabeli, tracąc do Krzo Ostrowiec Świętokrzyski 2, zaś do Awi Świdnik 5 punktów. Trzy kolejki zostały natomiast do końca sezonu zespołom walczącym o punkty w czwartej lidze. Zajmujący obecnie 10. lokatę Start Krasnystaw jutro zmierzy się u siebie z Lublinianką. Bóg Hanna z kolei tracące do startu 4 oczka uda się do stolicy naszego województwa, żeby zagrać z rezerwami motoru. Lekkoatleci MKS Akros Chełmu przygotowują się do kolejnego startu w sezonie letnim, a będzie nim następny meeting Losla, który w weekend rozegra się w Lublinie. W poprzednim, którego gospodarzem był Zamość, wychowankowie klubu potwierdzili dobrą formę przed najważniejszymi startami, mówi trener Marek Mazurek.
0: Do najlepszych wyników można zaliczyć rzucie oszczepem 600 gram, kategoria młodzików, sadło Gabriel 34 m 54 cm. Rzucił beczkę sprzed tygodnia ustanowioną w Lublinie, poprawił o prawie 6 metrów. Kozioł Kacper w pnięciu kulą 5 kg, U14, czyli dziecko starsze 6,49 i dyskiem 19 metrów 6 cm.
16: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie powiem w jutrzejszym magazynie sportowym.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Jeśli właśnie stoicie w miejscu, ale technicznie nadal jesteście w trasie, to mamy coś dla Was. Marcin Petruk i raport drogowy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Niedawno mówiliśmy o tym, że średnio polscy kierowcy, zarówno ci poruszający się po mieście i w trasie, średnio poświęcają na dojazd do pracy i później do domu 58 minut. Jeżeli wybierają własny samochód oczywiście. Ale odległość i czas to nie wszystko, co wzięto pod uwagę podczas badania, ponieważ jeszcze jednym istotnym elementem było zużycie paliwa. Tutaj ogólnopolska średnia to niecałe 3,5 litra w ciągu dnia, co przy obecnych cenach przekłada się na wydatek w granicy 20 zł dziennie. W skali miesiąca kwota wzrasta natomiast do 500 zł. Do tego dochodzi jeszcze eksploatacja, ale świadomość napraw ma w sumie każdy, kto decyduje się na własne 4 kółka. Jakby nie było, mimo kosztów, dojazd do pracy swoim samochodem nadal ma znaczącą przewagę nad korzystaniem z komunikacji publicznej, roweru i własnych nóg.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Rejowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Za chwilę najważniejsze informacje z kraju i regionu, a do tego prognoza pogody. Czyli sprawdzimy, co dziś będzie bohaterem dnia. Zostańcie na 104.9 FM z Radiem Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie w tym wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
0: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
2: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
3: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
0: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W ostatnich dniach doszło do bardzo wielu zdarzeń drogowych z dzikimi zwierzętami, szczególnie na trasie Chełm-Włodawa i w powiecie włodawskim. Urząd Miasta Chełm przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ponad 3 lata temu zakład uruchomił pierwszą aplikację, czyli mZUS. To narzędzie dla klientów indywidualnych. Dziś korzysta z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Jest też osobna aplikacja dla lekarzy i asystentów medycznych. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Dziś w większości regionów przeważnie słonecznie, tylko na wschodzie niebo będzie się chmurzyć, a miejscami na Suwalszczyźnie może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Dzień dobry, po dziewiątej. To ta pora, kiedy kawa działa już bardziej psychologicznie niż chemicznie, ale ważne, że działa. Jedziemy dalej. Za radiową kierownicą Kamil Bukowski, jestem z wami do godziny 12.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: 12,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy zdarzyło wam się kiedyś nie dojeść na przykład sałatki ze świąt, albo jakiejś kanapki, albo wylać pół soku, bo już był przeterminowany? We Francji wzięli się za temat marnowania jedzenia i tam na przykład markety mają obowiązek przekazywania nadwyżek żywności osobom potrzebującym. Dzięki temu mniej jedzenia trafia do kosza, a więcej do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują. I to jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek, bo według różnych danych marnujemy kilka ton jedzenia rocznie, podczas gdy wielu ludziom zwyczajnie go brakuje. To trochę paradoks naszych czasów. Jedni wyrzucają pieczywo, inni zaś liczą każdą kromkę. Francuzi pokazali, że czasem wystarczy dobry system i odrobina zdrowego rozsądku. A ten ostatni nigdy nie powinien trafić do kosza razem z kanapką.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
7: Już teraz będą lokalne tematy, ważne decyzje i sprawy bliższe niż ciepłe kapcie po powrocie do pracy. Oczywiście na 104,9 FM w wiadomościach lokalnych.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. W ostatnich dniach doszło do bardzo wielu zdarzeń drogowych z dzikimi zwierzętami, szczególnie na trasie Chełm-Włodawa i w powiecie włodawskim. Nie jest to nic przyjemnego ani dla kierowcy, ani dla samych zwierząt, jednak zadbanie o własne bezpieczeństwo to nie wszystko. O czym powinien pamiętać uczestnik takiej sytuacji, mówi podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
9: Podróżując przez tereny zalesione, w przypadku zdarzenia ze zwierzyną leśną, pamiętajmy o naszym obowiązku udzielenia pomocy rannej zwierzynie, bowiem każdy kierujący pojazdem mechanicznym, który potrąci dziką zwierzynę, ma obowiązek w miarę możliwości zapewnić jej stosowną pomoc lub zawiadomić jedną ze służb. Tu najprościej jest zadzwonić na numer alarmowy 112, wtedy powiadomimy policję bądź też inne służby, jeżeli potrzebujemy innej pomocy.
8: Wiele zwierząt niestety w starciu z samochodami ginie na drogach. Zniszczeniu ulegają pojazdy, ranni zostają ludzie podróżujący samochodami. Dlatego też dbajmy o bezpieczeństwo na drodze. Nie lekceważmy znaków ostrzegawczych przed zwierzętami leśnymi. Urząd Miasta Chełm przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy rywalizujący we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma, ale również trenerzy zasłużeni w osiągnięciu sukcesów swoich podopiecznych. Więcej informacji oraz formularze są dostępne na stronie internetowej Chełm. Magistratu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Ponad 3 lata temu zakład uruchomił pierwszą aplikację, czyli mZUS. To narzędzie dla klientów indywidualnych. Dziś korzysta z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Jest też osobna aplikacja dla lekarzy i asystentów medycznych mZUS dla lekarza, a miesiąc temu do oferty dołączył mZUS dla płatnika, czyli bezpłatna aplikacja dla przedsiębiorców i ich księgowych.
10: Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje. W mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury.
8: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzięki temu użytkownik mZUS będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia. Remont ratusza miejskiego w Krasnym Stawie wzbudza coraz większe zainteresowanie mieszkańców. Szczegóły dotyczące inwestycji pojawiły się w odpowiedzi burmistrza miasta na interpelację złożoną przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac obejmujący m.in. wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, budowę schodów prowadzących na strych, montaż balustrad oraz renowację zabytkowego zegara wieżowego. Koszt inwestycji wynosi ponad 793 tysiące złotych, z czego ponad 558 tysięcy stanowi dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu. Nowy dach wykonany jest z blachy miedzianej i, jak podkreśla miasto, ma odtwarzać historyczny wygląd budynku. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Choć remont miał zakończyć się w lutym tego roku, prace opóźniły się z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Według władz miasta inwestycja jest już jednak na końcowym etapie realizacji. W planach są natomiast remont wnętrz, adaptacja poddasza na salę ekspozycyjną oraz stworzenie przestrzeni dostępnej dla lokalnej społeczności.
0: Bonton Radio.

0: Jeśli szukacie planu na wieczór ambitniejszego niż skrolowanie telefonu do północy, to taki plan pomoże wam ustalić Marta Łupkowska i jej wiadomości kulturalne.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Konrad Chotoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich, Niedźwiedzie Schodu. Witam.
3: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć i porozmawiać o Motokropli, której już będzie to 10. odsłona. Co znalazło się w programie i kiedy się odbędzie?
4: Spotykamy się 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa, konkursy, pokazy ratownictwa i koncerty zespołów. Dodam, że w tym roku po raz pierwszy dołącza się do naszego spotkania Wojska Obrony Terytorialnej. Mają przyjechać do nas z różnymi fajnymi sprzętami, samochodami, broniami, że zachęcam też wszystkich fanatyków wojska do odwiedzenia nas na Motokropli. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych. Zachęcam też wszystkich do zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Impreza będzie trwała od godziny 11 do późnych godzin nocnych.
3: Motokropla to także parada motocyklowa.
4: Parada motocyklowa zaczyna się o 13:30. Ruszamy z Zalewu Żółtańce. Zabezpieczona jest przez policję. Policja będzie prowadziła, zamyka wszystkie skrzyżowania. Przyjeżdżamy zgodnie z przepisami ogólnie, ale jeżeli jest na przykład, nie wiem, nam ustąp pierwszeństwa, zamknięte skrzyżowanie, jedziemy. Jedziemy ciągiem cały czas. Bezpiecznie do celu. Startujemy, tak jak mówiłem, Zalew Żółtańce, przejeżdżamy ulicami gminy Chełm, później wjeżdżamy do Chełma i jedziemy ulicami Chełma. Mniej więcej parada będzie tak samo prowadzić jak rok temu. I kto był, wie, to będzie znał tą trasę. Ogólnie mapka trasy na pewno ukaże się na naszym fanpage'u.
3: Nie zabraknie też muzyki.
4: Postawiliśmy na zespoły lokalne. Zagra w pierwszej kolejności zagra Stone Hill, następnie Rdza i na końcu Vox. Po Voxie również będzie fajna rzecz, będzie fire show, który przeprowadzi Hesperydy.
3: Ale oczywiście nadrzędnym punktem programu jest zbiórka krwi, dlatego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej pięknej, charytatywnej akcji.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Słuchacie

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dziś.

0: co dzieje się w Polsce, co słychać w innych krajach i czy warunki Biometeo planują dziś współpracować. Odpowiedzi na te pytania za moment w serwisie informacyjnym i nie zabraknie oczywiście też emocji ze świata sportu. Także słuchajcie Radio Bonton na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy, powiedzmy, to natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in. by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. A w Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
2: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
0: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
3: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
6: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i za życie, chociaż trochę.
5: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszłomowym turnieju zagra też Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
7: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
5: Chrobry wygrał po rzutach karnych z FKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
8: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenie. doświadczenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
5: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
9: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
5: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: W zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie, więcej chmur tylko na krańcach wschodnich, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: Mamy godzinę 10:07, a więc jesteśmy już w tej części dnia, kiedy człowiek zaczyna odpowiadać na maile tonem, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Ale spokojnie, to jest 10:07 w piątek, więc i najgorszy e-mail jest do przełknięcia. Damy radę. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: A teraz informacja dla wszystkich tych, którzy niebawem będą przeżywać koszmar pakowania rzeczy na wakacje. No bo InPost ułatwia życie wszystkim, którzy na lotnisku przeżywają klasyczny stres. Czy ta walizka jeszcze jest kabinowa, czy już za dopłatą? Od teraz bagaż można wysłać paczkomatem. I trafią do Polski m.in. z Włoch, z Hiszpanii, Francji czy Portugalii. Specjalna walizka kosztuje lekko ponad 300 zł i pasuje do największej skrytki paczkomatu. A przesyłka dociera do Polski z Francji i Belgii w jakieś 3 dni, z Hiszpanii i Portugalii jakieś 4, no i z Włoch najdłużej, bo 5 dni. A nadanie robi się przez aplikację InPostu czy przez szybkie nadania. Plus koniec dopłat i kombinowania z bagażem. Minus walizka wraca z wakacji osobno, no i to przez kilka dni. Czy to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że przy cenach linii lotniczych paczkomat mocno namiesza w branży turystycznej.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
10: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Czas na sport, czyli dział wiadomości, w którym dorośli ludzie analizują spalony z powagą neurochirurgów. I dobrze, bo to zjawisko też trzeba wyjaśnić. A najlepiej to zrobi Marcin Petruk. Już za moment.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Ponton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Walka o awans w chełmskiej klasie okręgowej wchodzi w decydującą fazę. Na 3 kolejki przed końcem rundy wiosennej stawce przewodzi Ekoróżanka, która ma 4 punkty przewagi nad ścigającą ją Astrą Leśniowice. Na powrót na zwycięską ścieżkę liczy natomiast Ruch Izbica, który w poprzedniej turze 0-1 uległ GKS-owi Łopiennik. Wspomina trener Roman Blonka.
16: Był to taki mecz trochę wakacyjny, obie strony niewiele wnosiły do pięknej gry i chyba zdecydowanie tą jedną bramką drużyna gospodarzy. gospodarzy było lepsze od nas.
15: Na punkty w najbliższej kolejce liczą także rezerwy Chełmianki, które zmierzą się ze Spartą Rajowiec Fabryczny. W poprzedniej drużyna szkolona przez Andrzeja Krawca zremisowała u siebie z bratem Sienica Nadolna 4-4.
0: Na pewno dużo do poprawy, bo tracimy bardzo, bardzo proste błędy. Z czego one wynikają? Na pewno z braku doświadczenia, z braku komunikacji w defensywie. Natomiast jest to wszystko do wyeliminowania, ale potrzeba tutaj ogromnej pracy i myślę, że o rozwój chłopaków i o wyniki możemy być spokojni.
15: Na poprawę sytuacji w okręgowej tabeli liczy również Unia Rajowiec, która w poprzedniej kolejce 0-2 uległa liderującej Ekoróżance. Wspomina trener Roman Rossa.
17: Próbowaliśmy sprawić niespodziankę, bo wiadomo, w jakiej sytuacji jesteśmy i szukamy wszędzie punktów. Myślę, że drużyna zagrała bardzo ambitnie, dobre nastawienie do meczu wykazała i to za co chciałbym ich pochwalić, że próbowaliśmy, pomimo tego, że przeciwnik był piłkarsko troszeczkę lepszy od nas, natomiast no, nie udało nam się. Pierwsza bramka dobitka po strzale z zapola karnego na 1-0 w pierwszej połowie. Wychodzimy na drugą połowę, no mamy sytuację na 1-1, nie udaje nam się strzelić i dostajemy później bramkę na 2-0. Natomiast, no mówię, bardzo mnie zbuduje postawa drużyny.
15: Okręgowe zestawienie zamyka obecnie Witrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się właśnie z Unią Rajowiec. Po raz 20 w tym sezonie wyjdą natomiast w sobotę i niedzielę zespoły chełmskiej klasy A. W stawce lideruje niepokonana wiosną Granica Dorokusk, która powalczy o punkty ze spółdzielcą Siedliszcze. Zwycięstwo w tym spotkaniu przypieczętuje awans do okręgówki dla pierwszego z tych zespołów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
18: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
19: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Znam ludzi, którzy lubią chodzić do pracy i z tej pracy wracać, a nie lubią tego czasu między tymi czynnościami. Ja tam lubię swoją pracę w całości, ale teraz nie do końca o tym. Bo badania wykazały, że mężczyźni całujący swoją żonę czy partnerkę przed wyjściem do pracy żyją średnio dłużej i to o jakieś 5 lat. Rzadziej się stresują też, no to działa prozdrowotnie. Naukowcy tłumaczą to lepszym samopoczuciem i silniejszym poczuciem bliskości. No to jest bardzo ważne. Wychodzi na to, że czasem najprostsze gesty działają lepiej niż niejeden poradnik motywacyjny. Minuta czułości, a korzyści jak z dobrze wykorzystanego pakietu zdrowotnego. I to nie na NFZ.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol.

0: Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
0: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wyspiańskiego. Co tam, panie, w polityce? I dodać, co w pogodzie. Zostańcie na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
6: Lecimy, by wygrać!
7: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
8: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
9: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
1: Reklama.
10: Bon Ton Radio na 104,9 FM.
11: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
1: Wie to, żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
2: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
1: Tak.
3: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
4: Ja jestem 50 lat w Żądzy i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
5: Nigdy. Nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło.
0: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
6: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
0: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
7: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach pod regio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Ponad 45 tysięcy złotych straciła 23-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w pułapkę internetowego oszusta. Kobieta znalazła ofertę szybkiego zarobku polegającą na tak zwanym lajkowaniu filmów na popularnym portalu, składaniu ofert kupna oraz logowaniu się do wskazanej aplikacji. Klub piłkarski Chełmianka Chełm na razie bez licencji na grę w Betclic drugiej lidze w sezonie 2026-2027. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski klubów trzecioligowych, które mogą awansować na szczebel centralny i w przypadku biało-zielonych decyzja była odmowna. 7 czerwca mieszkańcy gminy Leśniowice i goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W zdecydowanej większości regionów dziś sporo słońca, tylko na krańcach wschodnich pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
14: 6 minut po godzinie 11. Jeśli od rana udało Wam się już coś załatwić, gratulacje. Jeśli nie, spokojnie, większość ludzi właśnie teraz zaczyna wyglądać na zajętych. No to powiem Wam szczerze, że ja też do nich dołączę. Tak jeszcze na godzinkę. Kamil Bukowski, fajnie, że jesteśmy tutaj razem.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton.

Jedni kupują wodę w szkle, inni w plastiku, a później stoją w kolejkach do butelkomatów. Jeszcze inni wolą kranówkę. O gustach się nie dyskutuje, ale samo picie wody jest ważnym elementem przetrwania. Tutaj, moi drodzy, wchodzi on cały na biało, laureat Nagrody Nobla, Omar Jagi, który stworzył urządzenie potrafiące pozyskiwać z powietrza nawet 1000 litrów czystej wody dziennie, wykorzystując do tego energię słoneczną. Brzmi futurystycznie, ale technologia już działa. Czyli możliwe, że przyszłość będzie wyglądała tak, że człowiek zamiast szukać studni czy odkręcać kran, po prostu spojrzy w niebo i powie: to dzisiaj 2 litry niegazowanej poproszę. Oby tak było.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
12: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
16: Już teraz na 104,9 FM w Radiu Bonton wiadomości lokalne, albo czasem najciekawsze historie dzieją się tuż obok nas.
17: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Ponad 45 tysięcy złotych straciła 23-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w pułapkę internetowego oszusta. Kobieta znalazła ofertę szybkiego zarobku, polegającą na tak zwanym lajkowaniu filmów na popularnym portalu, składaniu ofert kupna oraz logowaniu się do wskazanej aplikacji. Początkowo wszystkie wykonywane czynności wydawały się proste i wiarygodne, ale szybko oszuści zaczęli wydawać kobiecie kolejne polecenia, które obejmowały wykonywanie przelewów natychmiastowych oraz płatności. Blik. Pokrzywdzona była przekonana, że realizuje wymagane działania związane z uzyskaniem wynagrodzenia i odzyskaniem wcześniejszych wpłaconych środków. Ostatecznie straciła ponad 45 tysięcy złotych i dopiero wtedy zgłosiła sprawę na policję. Klub piłkarski Chełmianka Chełm na razie bez licencji na grę w Betclic drugiej lidze w sezonie 2026-2027. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski klubów trzecioligowych, które mogą awansować na szczebel centralny i w przypadku biało-zielonych decyzja była odmowna. Jak poinformował PZPN, klub nie spełnił kilku kryteriów. Finansowe dotyczą m.in. braku przeterminowanych zobowiązań wobec innych klubów, pracowników, ZUS-urzędników Urzędu Skarbowego oraz piłkarskich związków. Kryterium infrastrukturalne odnosi się do stadionu dopuszczalnego do rozgrywek PZPN, a sportowe do zatwierdzonego programu szkolenia młodzieży. Chełmianka przekazała, że złożyła wymagane dokumentacje, ale w toku procedury pojawiła się konieczność uzupełnienia dodatkowych kwestii formalnych wskazanych przez związek. Klub zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z federacją i w zależności od wyniku sportowego dostarczy wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Sprawa nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. Chełmiance przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej do spraw licencji klubowych PZPN i ma na to 5 dni od daty otrzymania decyzji. W praktyce oznacza to, że ewentualny awans Chełmianki do drugiej ligi zależy nie tylko od wyniku na boisku, ale również od spełnienia wymogów organizacyjnych, finansowych i infrastrukturalnych.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
17: 7 czerwca mieszkańcy gminy Leśniowice i goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach.
0: Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji, występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci.
17: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, i dodaje.
0: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist, natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bon Ton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
17: Początek o godzinie 14. Wczoraj w komendzie Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 25 nowo przyjętych funkcjonariuszy służby kontraktowej. Złożyli oni ślubowanie przed komendantem Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, generałem brygady Jackiem Szcząchorem. W tym roku Nadburzański Oddział planuje przyjąć do służby kontraktowej do 170 osób. Kandydatów czekają pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, badanie psychologiczne i test sprawności fizycznej. Będą oni też objęci postępowaniem sprawdzającym określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Po komisji lekarskiej, która ustali ich zdolność fizyczną i psychiczną do służby, nowo przyjęci funkcjonariusze zostaną skierowani na kilkutygodniowe szkolenie podstawowe, by po nim podjąć już swoje obowiązki w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Do służby kontraktowej mogą zgłaszać się również byli funkcjonariusze Straży Granicznej, jak też osoby bez średniego wykształcenia, o ile mają specjalistyczne kwalifikacje, prawo jazdy kategorii A i B, a także uprawnienia, doświadczenie zawodowe lub umiejętności potrzebne w Straży Granicznej. Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie rekrutacja.strażgraniczna.pl.
3: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jest taka osoba w redakcji, nazywa się Jarosław Hołota i uwielbia on zrywać muzyczne kartki z kalendarza. Także zostańcie z nami, bo Jarek przygotował dawkę ciekawych informacji ze świata muzyki. A nuż komuś pobudzi nostalgię, wrócą wspomnienia i zanuci ten ulubiony refren. Tego wam życzę.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam w piątek, piąteczek, piątunio, 29 maja w kalendarzach. Wita nas z pełną mocą na 104,9. Koniec odliczania godzin w pracy i szkole, czas zacząć weekend z przytupem. Przed nami fakty, które idealnie nastroją was na najbliższe dni. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. Na świat przyszedł Francis Rossi, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta legendarnej brytyjskiej grupy Status Quo. Francis świętuje dzisiaj swoje 77 urodziny. To człowiek, który wraz z zespołem zdefiniował proste, niesamowicie chwytliwe i energetyczne boogie rockowe granie. Ich nieśmiertelne In the Army Now czy Rockin' All Over the World to absolutnie radiowe klasyki, przy których noga sama chodzi. 100 lat dla rockowego weterana. Przenosimy się do roku 1958. Swoje 73 urodziny obchodzi dziś Danny Elfman, genialny amerykański kompozytor muzyki filmowej. Nawet jeśli nie kojarzycie jego nazwiska, to gwarantuję, że doskonale znacie jego twórczość. To on stworzył kultowy, zwariowany motyw przewodni do serialu animowanego The Simpsons, a także muzykę do takich kinowych hitów jak Batman czy Edward Nożycoręki. Prawdziwy czarodziej dźwięków. W kalendarzu zapisujemy rok 1967. Dokładnie 59 lat temu na brytyjskiej scenie zadebiutowała formacja Procol Harum z utworem A Wider Side of Pale. Ta oparta na motywach muzyki Jana Sebastiana Bacha piosenka stała się jednym z hymnów lata miłości i do dziś uznawana jest za jedno z najważniejszych arcydzieł w historii muzyki pop i rocka progresywnego. Brzmienie tych organów potrafi zaczarować każdy majowy poranek. Zaglądamy do roku 1975. 29 maja na świat przyszła Melanie Brown, którą cały świat pokochał jako Mel B albo Scary Spice z kultowego girls bandu Spice Girls. Mel B kończy dzisiaj 51 lat. W drugiej połowie lat 90. razem z dziewczynami odpaliła globalną rewolucję pod hasłem Girl Power, na stałe wpisując się do historii popkultury. Smutna kartka z roku 1997. Dokładnie 29 lat temu świat muzyki alternatywnej stracił jednego z najbardziej utalentowanych i wrażliwych twórców. W wieku zaledwie 30 lat tragicznie zmarł Jeff Buckley. Jego genialny, jedyny w swoim rodzaju album Grace oraz przejmująca angielska wersja utworu Hallelujah Leonarda Cohena zapewniły mu wieczną nieśmiertelność w sercach fanów. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą, która idealnie rymuje się z dzisiejszymi urodzinami LB i potęgą lat 90. Dokładnie 30 lat temu, pod koniec maja 1996 roku, na rynku ukazał się utwór, który zdefiniował pojęcie dziewczęcego buntu w muzyce rockowej i stał się potężnym manifestem alternatywnej sceny. Mowa o grupie Garbage z charyzmatyczną Shirley Manson na czele ich singlu Stupid Girl. Piosenka oparta na genialnym samplu perkusyjnym z repertuaru The Clash zdobyła 2 nominacje do nagrody Grammy i do dziś jest absolutną wizytówką drapieżnego, podszytego elektroniką rocka lat 90., który idealnie pasuje do piątkowego szaleństwa. Zamykając to dzisiejsze piątkowe spotkanie z muzyczną historią, zostajemy w tym genialnym, zadziornym klimacie z 1996 roku. Skoro świętujemy dziś kobiecą siłę w muzyce w głośnikach Radia Bon Ton na 104,9 FM, musi zrobić się głośno, drapieżnie i z charakterem. Podkręćcie odbiorniki w samochodach, zapomnijcie o całym tygodniu pracy i z pełną mocą wejdźcie w ten weekend. Przed wami Shirley Manson i Garbage.

0: Reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Świadomy rodzicu, Twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed Wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchajcie, zbliża się godzina 12, więc ja powoli już się odmeldowuję, zanim ktoś mi przypomni o niewysłanych mailach. No bo po co mam się stresować w piątek? I tego braku stresu też wam życzę. Do godziny 16, czy do której tam pracujecie, a później cieszcie się upragnionym weekendem. No i oczywiście słyszymy się w poniedziałek. Kamil Bukowski, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.
6: Minęła 12, czas więc na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenie obejmuje obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
8: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
9: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak, ale to nie wiadomo. No.
10: Na naszym terenie tutaj nocowa około 100 strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
7: Mówi wójt gminy Poświętny Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, ale spali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
11: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
7: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
12: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
13: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
12: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
13: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
7: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: No i można by powiedzieć, że to jest pogoda na weekend, bo dzisiaj właśnie teraz zaczynamy weekend. Słuchajcie, mamy 15 stopni na termometrach, odczuwalna 13, ale wiatr jest zimny, także ubierzcie się w jakieś kurtki. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale, co przekłada się na korzystny biometr. Już patrzę, jakość powietrza ta jest oczywiście dobra, no i jako, że mamy słońce, indeks UV jest niski, także nie grozi nam poparzenie słoneczne. Na razie.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
15: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Kojarzycie drugie pierwsze razy? Właśnie tak mam. O matko, matko, nie było mi miesiąc, ręce mi się trzęsą, serce mi bije jak szalone, ale jestem, wróciłam. Dzień dobry wam wszystkim. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Mam nadzieję, że niektórzy z was tęsknili się za mną tak jak ja za wami. Naprawdę tęskniłam okrutnie. Na zegarach mamy godzinę 12:05 w głośnikach. Whitney Houston, How Will I Know. Później Purple Disco Machine, Cleo, kolory lata, chociaż mamy jeszcze wiosnę. Do lata ile zostało? A nie cały miesiąc, więc jest bardzo dobrze. A z Radiem Bonton oczywiście najlepiej.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: nowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest zastępca wójta Artur Kubacki. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
1: Panie wójcie, gmina Chełm to rozległy teren, żeby się przemieszczać potrzebna jest komunikacja publiczna, a ta wymaga przystanków, wiat przystankowych, żeby podróżni w komfortowych warunkach mogli oczekiwać na autobusy. Cyklicznie już państwo przygotowujecie te wiaty, żeby komfort pasażerów był nie tylko na wysokim poziomie estetycznym, ale i higienicznym.
2: Stale zabiegamy o to, aby te miejsca, gdzie mieszkańcy, pasażerowie mogą korzystać z tej komunikacji i oczekują na autobusy, były estetyczne, higieniczne i żeby były to warunki, które przystają do wymogów dzisiejszej doby, dzisiejszych czasów, dzisiejszych standardów. Tutaj czyścimy oczywiście zatoki autobusowe. Wykonane zostało w ostatnim czasie mycie wiat przystankowych, jak również 2 razy w tygodniu są opróżniane kosze na śmieci lub w ramach potrzeb są opróżniane te kosze na śmieci i staramy się, żeby je odmalować, oczyścić, jak również konserwować na bieżąco.
1: Pojawiają się akty wandalizmu, niemniej i na tej infrastrukturze gminnej, jeżeli chodzi o przystanki, zdarzają się akty wandalizmu. Jest to skala, która wymaga jakichś szczególnych działań, czy jest to problem minimalny?
2: Mamy tą sytuację pod kontrolą. Zdarzają się akty wandalizmu, ale są one w coraz mniejszym stopniu. Tu również jesteśmy w kontakcie ze służbami porządkowymi i dziękuję bardzo za współpracę również panom dzielnicowym, bo znacznie ogranicza to dokonywanie strat w naszej infrastrukturze i ich działanie, ich pojawianie się również w środowisku, jak również interwencje, które podejmują na naszą prośbę. No i myślę, że tutaj już podejście ludzi, mieszkańców do dobra wspólnego też się zmienia i tych aktów wandalizmu mamy mniej, co nie znaczy, że one całkowicie ustały, ale cieszę się z tego, że ta sytuacja ulega poprawie.
1: To teraz pomówmy o tym, czego nie lubią kierowcy, kiedy śpieszą się rano do pracy, a takie urządzenie pojawia się na drodze i nieco hamuje ruch. Mowa o zamiatarkach mechanicznych. Państwo dysponujecie w swoich zasobach takimi urządzeniami i są one w stałej eksploatacji. Oznacza to, że gminne drogi są czyściutkie, przy krawężnikach, przy poboczach nie ma zalegającego po zimie czy po pracach rolnych pyłu, kurzu, piasku.
2: Tak, i tutaj pojawiają się na naszych drogach gminnych, właśnie sprzęt, o którym wspomniał pan redaktor, który jest dysponowany, usuwane są zanieczyszczenia pojawiające się na ulicy, aby podnieść bezpieczeństwo, estetykę i komfort również nasz, taki wizualny, nas wszystkich.
1: Czy w sytuacji, kiedy mieszkańcy zauważą takie chociażby wywiezione z pola ziemię, czy nieczystości, które się pojawiają na drodze, mogą zgłosić to i do kogo, żeby taka zamiatarka pojawiła się w tym miejscu i uprzątnęła to, co na przykład rolnicy wywożą z pola w czasie pracy?
2: Przede wszystkim chciałbym wspomnieć o tym, że zanieczyszczanie drogi publicznej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. I tutaj apeluję, aby takich rzeczy nie dokonywać. A jeśli już sprawca nie poczuwa się do tego, żeby taką zanieczyszczenie usunąć, no to wtedy na interwencję jak najbardziej podejmiemy takie kroki i możemy to miejsce oczyścić. Należy po prostu dbać o mienie i dobro wspólne i bezpieczeństwo. Także odwołuję się też do odpowiedzialności osób, które zanieczyszczają w jakikolwiek sposób czy przy swojej działalności. Czasami jest to trudne, może do nieuniknięcia, ale należy po prostu po sobie posprzątać.
1: Panie wójcie, na koniec jeszcze taka krótka informacja dotycząca zalewu Żółtańce. Kilka miesięcy temu, skoro wiosna, mówił pan o tym, że są plany, żeby ta infrastruktura nad samym zalewem została odnowiona, pojawiły się nowe elementy. Inwestycja została już zrealizowana, czy nadal będziemy mogli się spodziewać jakichś prac?
2: Mała architektura w postaci altan, jak również nowe ławki. Wykonane zostały też elementy pomostów, ale to nie tylko zalew Żółtańcach, również zalew Stawie, nowe założenia, nowe altany, jak również boisko do siatkówki plażowej, znacznie powiększone o jeszcze 2 takie boiska. Także tutaj mieszkańcy, żeby mogli rozwijać swoje zainteresowania, rekreacje, spotykać się i udzielać się również społecznie. Dbamy o to. Kolejne elementy tej infrastruktury będą się pojawiały. Mamy również do zamontowania leżaki, które zostały wykonane przez naszą grupę remontową. Myślę, że to znacznie uatrakcyjni to miejsce i zbuduje jakby nową atmosferę.
1: A ja tylko Państwu przypomnę, że te wszystkie rzeczy dzieją się w gminie Chełm. Moim rozmówcą był dzisiaj zastępca wójta Artur Kubacki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: Słuchacie

0: Reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro ostatni mecz rundy wiosennej w trzeciej lidze rozegrają piłkarze Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się na wyjeździe z Wisłoką Dębica.
13: Jedziemy do Dębicy, pewnie trochę wyglądając tego, co się wydarzy w Ostrowcu, no ale powiedzmy, cuda się zdarzają, ale wydaje się, że ten cud będzie bardzo ciężko, także na pewno ostatni mecz w sezonie, który, jeśli chodzi o punkty, był całkiem przyzwoitym, natomiast no niestety na końcu wygląda na to, że zajmiemy to trzecie miejsce, które nie daje ani awansu, ani barażu, także no nie zmienia to faktu, że chcemy ten sezon zakończyć zwycięstwem i po to jedziemy do Dębicy.
12: Przed ostatnią kolejką Chełmianka zajmuje trzecią lokatą w tabeli, tracąc do Krzo Ostrowiec Świętokrzyski 2, zaś do Awi Świdnik 5 punktów. 3 kolejki zostały natomiast do końca sezonu zespołom walczącym o punkty w czwartej lidze. Zajmujący obecnie 10. lokatę Start Krasny Staw jutro zmierzy się u siebie z Lublinianką. Bóg Hanna z kolei, tracące do startu 4 oczka, uda się do stolicy naszego województwa, żeby zagrać z rezerwami motoru. Lekkoatleci MKS-u Akros Chełmu przygotowują się do kolejnego startu w sezonie letnim, a będzie nim następny meeting Losla, który w weekend rozegra się w Lublinie. W poprzednim, którego gospodarzem był Zamość, wychowankowie klubu potwierdzili dobrą formę przed najważniejszymi startami, mówi trener Marek Mazurek.
14: Do najlepszych wyników można zaliczyć rzucie oszczepem 600 gram, kategoria młodzików, sadło Gabriel 34 m 54 cm. Życióweczkę sprzed tygodnia ustanowioną w Lublinie poprawił o prawie 6 metrów. Kozioł Kacper w pnięciu kulą 5 kg. U14, czyli dziecko starsze, 6,49 i dyskiem 19 metrów 6 cm.
12: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie powiem w jutrzejszym magazynie sportowym.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Daniel Potter, Bad Day, Red Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 12:36. Bad Day oznacza zły dzień, ale dzisiaj mamy piątek, jest piękna pogoda, weekend za chwileczkę, więc dzisiaj jest good day, czyli dobry dzień. Teraz Police, Every Breath You Take. Ja tylko przypomnę wam, że dzisiaj jesteśmy do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. Zbliża się 12:40, więc za chwileczkę Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Nad Jeziorem Białym czynny jest ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów. Informowano czytelników Sztandaru Ludu w numerze z 6 lipca 1971 roku i wyliczano. Znajdowało się w nim ponad 40 domków o pokojach dwuosobowych, skanalizowanych, postawionych w ładnie zagospodarowanym terenie. Ośrodek dysponował też sprzętem pływającym, m.in. 10 kajakami, 2 bączkami i 1 żaglówką typu Omega. Wieczorem wyświetlane były filmy, można też było obejrzeć program telewizyjny. Od czerwca do września 1971 roku miało wypoczywać tam na 6 kolejnych turnusach blisko 600 pracowników Spółdzielni Pracy Inwalidów i ich rodzin.
1: Często prezentujemy materiały dotyczące Jeziora Białego, które w tym czasie wyrastało na takie główne miejsce organizacji wypoczynku. No i między innymi jakimś elementem tych działań było tworzenie ośrodków wypoczynkowych różnorodnych instytucji. Tutaj mam przed sobą taki informator, co prawda z lat 80., ale trzeba przyznać, że zestaw ponad 70 instytucji, które tutaj posiadały obiekty, no jest rzeczywiście dosyć charakterystyczne. Nie tylko były to przedsiębiorstwa z Chełma i instytucje z Chełma, ale również lubelskie, oczywiście włodawskie, zamojskie, a nawet warszawskie. Prokuratura Generalna na przykład miała ośrodek nad Jeziorem Białym. Przede wszystkim były to oczywiście zakłady przemysłowe, różnorodne spółdzielnie, Agromet w Chełmie na przykład też posiadał swój ośrodek, czy zespół szkół mechaniczno-elektrycznych w Chełmie. No oczywiście te ośrodki funkcjonowały do końca lat 80. po przemianach w Polsce. Najczęściej uległy prywatyzacji i teraz to już oczywiście wygląda zupełnie inaczej. No i rzeczywiście jednym z takich ośrodków był ośrodek Spółdzielni Inwalidów w Chełmie, dosyć aktywnej w mieście, bo prowadzącej różnorodne zakłady, no i również posiadającej, dosyć ciekawa to jest kwestia, posiadającej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym, tak nawiasem mówiąc, niedaleko wjazdu od szosy włodawskiej, czyli tak w południowej części tego obrzeża Jeziora Białego. Był to niewielki obszar, z tekstu zresztą wynika, że niewielki teren, ale rzeczywiście zagospodarowany obecnie też oczywiście po przekształceniach jest w innym posiadaniu. No właśnie mamy taki dosyć szczegółowy opis tego obiektu, jak również prezentację kierownika obiektu, co tam rzeczywiście powstawało w tym czasie. Głównie oczywiście przebywali tutaj członkowie spółdzielni inwalidów wraz z rodzinami i rzeczywiście w tym czasie ten odpoczynek nad jeziorem się odbywał, a Jezioro Białe rzeczywiście było w tym momencie niezwykle popularne.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy, pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń

Fectus i Barcelona, Radio Bontoni i Hełm oczywiście. Na zegaranach 12.53, więc zbliżamy się do momentu wiadomości, a tam trzy ważne rzeczy, m.in. weekend na stacjach taniej, więc jeżeli gdzieś się wybieracie, będzie można śmiało tankować wasze auta. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie, wiadomo za co. Jeżeli nie wiecie, zostańcie i posłuchajcie oraz ciąg dalszy pożaru w Puszczy Solskiej będzie sprawdzane, dlaczego dromader spadł, w której zginął 65-letni pilot. Teraz Sombr i Potential.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
9: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
10: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama.
4: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
13: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
14: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
13: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrojenia SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
8: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
13: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzano o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Sprawa planowanego biurowca klasy A w Chełmie ponownie wróciła podczas sesji Rady Miasta. Tym razem dyskusja dotyczyła przede wszystkim dokumentów i korespondencji między miastem, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz spółką Fabryka Chełm. Opozycyjni radni twierdzili, że od miesięcy proszą o pełne materiały dotyczące inwestycji. Miasto Chełm chce zlikwidować żłobek miejski Słoneczko przy ulicy Wolności. Placówka ma zostać wyłączona ze zespołu żłobków miejskich, a dzieci, które miałyby kontynuować opiekę od września, mają trafić do dwóch pozostałych miejskich żłobków – Misia i Chełmskich Niedźwiadków. Często w naszych szafach zalegają ubrania i dodatki, które choć są w doskonałym stanie, od miesięcy czekają na swoją kolej. Teraz pojawia się okazja, by dać im drugie życie i zmienić je w realne wsparcie dla innych. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
4: No i patrzymy, co tam w pogodzie. Nie zmieniło się zbyt wiele od zeszłej godziny. Mamy około 16 stopni na termometrach. Jest słonecznie z zachmurzeniem takim, patrzę przez okno, no jakieś chmury tam są. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1022 hektopaskale, co przekłada się na korzystny biometr. No i tak patrzę, do końca dnia nie powinno padać. Maksymalna temperatura 17-18 stopni. Będzie dobrze.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy po godzinie 13, więc może kartka z kalendarza, co Wy na to? Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy piątek, 29 maja. Imieniny obchodzą Magdalena, Urszula oraz Maria. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta? No, sporo. Między innymi Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, więc dbamy o nasze brzuszki, bo one są najważniejsze i tam wszystko się zaczyna.

Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 6,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
3: Reklama. Bonton Radio.

Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Bonton w rytmie dnia. Wiecie, na co się sezon zaczął? Na imprezy plenerowe. Właśnie, gdybyście się zastanawiali, co to dzieje się tutaj u nas na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego, no to nie dziwienalia dzisiaj startują. Będzie głośno, będzie bardzo fajnie. Także proszeni są mieszkańcy tutaj okolic o wyrozumiałość. Na pewno kiedyś byli studentami, na pewno się głośno bawili. Teraz Inexes, Need You Tonight, później Lambery Waniliowe i oczywiście 13:30 wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
10: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
11: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
10: Serio?
11: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
10: I co? Udało Ci się sprzedać?
11: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
12: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Sprawa planowanego biurowca klasy A w Chełmie ponownie wróciła podczas sesji Rady Miasta. Tym razem dyskusja dotyczyła przede wszystkim dokumentów i korespondencji między miastem, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz spółką Fabryka Chełm. Opozycyjni radni twierdzili, że od miesięcy proszą o pełne materiały dotyczące inwestycji. Chodzi m.in. o korespondencję, warianty projektu i informacje o tym, kiedy pojawiły się problemy z finansowaniem oraz optymalizacją kosztów. Radni zarzucali urzędowi opóźnienia dostępu do dokumentów i brak pełnej transparentności. Wiceprezydent Radosław Wnuk zapewnił, że materiały dotyczące fabryki Chełm będą przygotowane do wglądu w biurze rady. Jednocześnie podczas sesji zaprezentowano film, który miał pokazać, że miasto wcześniej informowało radnych i opinię publiczną o sytuacji inwestycji. Władze miasta przekonywały, że temat optymalizacji projektu i rosnących kosztów był już omawiany na sesjach oraz komisjach. W dyskusji pojawiły się też informacje o możliwych wariantach ratowania projektu. Miasto miało rozważyć większy udział finansowy w inwestycji w zamian za określony metraż w biurowcu. Padł również wątek ewentualnego wykorzystania garażu podziemnego jako przestrzeni do funkcji schronu. Radni opozycyjni ocenili jednak, że byli informowani głównie po fakcie i domagają się pełnych dokumentów. Ich zdaniem dopiero analiza korespondencji pokaże, kiedy pojawiły się problemy, kto o nich wiedział i jakie decyzje podejmowano. Sprawa fabryki Chełm pozostaje jednym z najważniejszych tematów politycznych i inwestycyjnych w mieście. Miasto Chełm chce zlikwidować żłobek Miejski Słoneczko przy ulicy Wolności. Placówka ma zostać wyłączona z zespołu żłobków miejskich, a dzieci, które miałyby kontynuować opiekę od września, mają trafić do dwóch pozostałych miejskich żłobków, Misia i Chełmskich Niedźwiadków. Urzędnicy tłumaczą decyzję spadkiem liczby dzieci po odejściu najstarszej grupy do przedszkoli. Obecnie skompletowano 5 pełnych grup w zespole żłobków miejskich, a teraz też trwa nabór do 6. Podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni pytali jednak, dlaczego decyzja o likwidacji pojawia się zaledwie kilka miesięcy po otwarciu nowego żłobka Miś. Zwracali uwagę, że problem niżu demograficznego był znany od lat, a Słoneczko miało dobrą opinię wśród rodziców. Jednym z ważnych wątków była też sytuacja pracowników. Miasto zapewnia, że osoby zatrudnione w placówce są pracownikami całego zespołu żłobków miejskich, więc mają zostać przeniesione do pozostałych placówek. Pełne utrzymanie zatrudnienia zależy jednak od tego, czy uda się domknąć 6. grupę dzieci. Budynek po żłobku miasto chce natychmiast przeznaczyć na cele społeczne związane z opieką nad osobami starszymi. Rozważane jest utworzenie tam dziennej formy opieki podobnej do domu Senior Plus.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
15: Często w naszych szafach zalegają ubrania i dodatki, które choć są w dobrym stanie, od miesięcy czekają na swoją kolej. Teraz pojawia się okazja, by dać im drugie życie i zmienić je w realne wsparcie dla innych. W dniach 9-12 czerwca w godzinach 15-18 w hali Mosir w Chełmie odbędzie się akcja charytatywna pod hasłem Podaj Dalej. Wszystkie zebrane rzeczy trafią do wspólnej szafy podczas imprezy charytatywnej 14 czerwca.
16: Podczas naszego wydarzenia będzie można te ubrania nabyć za datek do puszki. Wejście będzie również biletowane, ale to będzie symboliczne 10 zł do puszki. A na miejscu czeka nas moc atrakcji, takich jak malowanie portretów, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla kobiet, szycie toreb z t-shirtów. Także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie ozdabianie lusterek, będzie ozdabianie toreb. Będzie można sobie zrobić profesjonalne zdjęcie robione przez fotografa. Ale można też będzie samemu zrobić sobie zdjęcie na ściance, która również została zasponsorowana przez jedną z naszych tutaj dziewczyn.
15: Mówi Martyna Kuśniewska, organizatorka Między Nami Kobietami – Przestrzeń Wsparcia. Zebrane fundusze trafią do kobiet z Chełma, które budują swoją codzienność na nowo po trudnych relacjach.
16: MOPR organizuje ankietę. Wytypowali nam 5 takich kobiet, 5 takich rodzin właśnie, którym będziemy mogły pomóc i będzie to trochę na takiej zasadzie zbierania potrzeb, czyli te osoby definiują nam swoje potrzeby, czy potrzebują ubrań, czy potrzebują opłaty czynszu, czy potrzebują terapii psychologicznej. Wiadomo, że system wspiera je tak jak może, ale często to nie jest po prostu wystarczające, więc stwierdziłyśmy, że tutaj jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, zrobić coś dobrego i na podstawie właśnie tych ankiet ze zbiórki zakupimy potrzebne rzeczy i przekażemy je osobom potrzebującym.
15: Dodaje Kuśniewska. Choć główną ideą akcji jest pomoc kobietom, organizatorzy zbierają rzeczy zarówno damskie, jak i męskie. Wśród poszukiwanych darów znajdą się ubrania, buty i torebki, a także liczne dodatki, takie jak biżuteria, chusty, czapki, okulary oraz paski. W całym przedsięwzięciu obowiązuje jednak jedna złota zasada. Wszystkie przenoszone rzeczy muszą być w stanie bardzo dobrym lub idealnym, czyli dokładnie takie, jakie z czystym sercem i radością podarowalibyśmy bliskiej osobie, ponieważ intencją organizatorów jest puszczenie w obieg wyłącznie tego, co najlepsze.

że Daddy Yankee i Con Calma to już takie wakacyjne, letnie klimaty. Jeżeli chodzi właśnie o wakacyjne i letnie klimaty, to już niedługo, bo w czerwcu i lipcu będziemy świadkami naszej polskiej zorzy polarnej. To jak domyślacie, są oczywiście obłoki srebrzyste. To są takie piękne, cudowne, białe, świecące fale na niebie, na takim granatowym, czarnym niebie. To właśnie są obłoki srebrzyste, które będzie można podziwiać, także pamiętajcie o nich. Czerwcowe i lipcowe noce należą do nich. Teraz Olivia Rodrigo, później Rotary.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. 04. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: 33.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Galaxy w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 14. Za chwileczkę Teddy Swims i Mr. Know It All. No i oczywiście wiadomości, a tam o ogromnym pożarze na Mazowszu, którego nadal trwa akcja gaszenia. No i będzie też o zamieszkach, które przerwały Juvenalia w Gliwicach. Ja tutaj jestem pewna, nie mam nadziei, tylko jestem pewna, że hełmianie oraz nasi hełmscy studenci wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak się bawić dobrze, żeby nie skończyło się to źle. A dzisiaj zapowiada się, że będzie bardzo, ale to bardzo fajnie. Będzie głośno, będzie muzyka i oczywiście wszystkie studenckie sprawy. Jeżeli chcecie, jesteście zaproszeni oczywiście, bo to jest impreza dla wszystkich.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
7: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
9: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale to ludzie są tutaj przygotowani.
8: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
10: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
8: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe. mówi rzecznik komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: W pogodzie stabilnie, nie ma deszczu, nie zapowiada się, więc jest bardzo dobrze. Temperatura, bo jest 16 stopni Celsjusza, więc troszeczkę zimno. Wiatr tutaj, jeżeli rano był zimny, tak teraz jest powiedzmy taki neutralny. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali, więc biometr korzystny, no bo co, mamy weekend zaraz, w sumie to już wchodzi.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleni Termoorganika.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Łąton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 14. No właśnie, pierwsza zmiana skończyła pracę, druga zmiana zaczyna pracę. Niektórzy siedzą w domu, więc też jest dobrze. Oficjalnie, słuchajcie, zaczynamy weekend. Hajtak, say, say, say. A następnie gość Radia Łąton. Można tu pacznuszko.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Ja w czasach podstawówki byłem strasznie zajawiony Formułą 1. Gdzieś ta zajawka po drodze przepadła, ale za sprawą tych panów, którzy dzisiaj goszczą w studiu Radia Bon Ton, wróciła. Mimo tego, że się nie ścigam, bo obaj przybyli z dosyć daleka, bo z Poznania, to gdzieś tam sobie współpracujemy w ramach całej otoczki tego ich ścigania. Janek Zieliński przed mikrofonem, a oprócz mnie są jeszcze tutaj z nami
2: Jędrzej Wachoński, założyciel całego tego zamieszania.
3: Oskar Banaszkiewicz, wiceszef całego zamieszania z powołania.
1: Tak więc panowie, dosyć daleka droga za wami, pozostajemy was tylko powitać w hełmie.
2: Witamy serdecznie.
3: Bardzo nam miło, dzień dobry.
1: I słuchajcie, no to może na początek, w ogóle co wy tu robicie? Co was tu przywiało, że tak powiem, w tę stronę?
2: Tak naprawdę to, co raz w miesiącu, czyli przyjechaliśmy się pościgać. A skąd pomysł na Lublin? No między innymi przez to, że jest to nowy tor, coś czego nie ma nigdzie indziej, czyli trzypoziomowa wersja. Bardzo długa nitka jak na halowy tor, bo to jest ponad 900 metrów.
3: I właśnie na torach o podobnej formule właśnie też bardzo często ścigam się w podpoznańskich Grabowickach i zdarzało się również nam w Skurzewie.
1: Powiedzieliśmy już, co tutaj robicie, to może jeszcze tak doprecyzujmy, w ramach czego. Bo to nie jest tak, że to jest po prostu luźne sobie ściganie się co miesiąc, tylko to jest jednak jakoś sformalizowane u was.
2: Nie.
1: Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
2: Jest to taka nasza wewnętrzna liga, około 10 wyścigów w roku staramy się robić. Mamy własną klasyfikację punktową, system dyscyplinarny po jakichś mniejszych bądź większych incydentach. Amatorska liga, co prawda, ale bardzo to fajnie podkręca emocje na torze.
1: Chłopaki tutaj są w koszulkach z Formuły 1, więc tak, doprecyzujcie oczywiście, jeżeli się mylę. To jest taka ala zabawa w Formułę 1.
2: Tak, tak, tak.
1: Oczywiście na gokartach.
3: Możemy tak w sumie to nazwać, jednakże trzymamy się tak naprawdę większości zasad i powielamy je te, które tak naprawdę odbywają się na wyścigach Formuły 1.
2: Tak, inspirujemy się, staramy się przełożyć warunki motorsportu na amatorskie wyścigi kartingowe, tak żeby ta rywalizacja była jak najrówniejsza i żeby każdy wyszedł z tego toru mimo gorszego wyniku nawet zadowolony.
1: Natomiast nie znamy jeszcze jednego. Genezy tej historii. Od czego to się zaczęło?
2: Cała sytuacja wyszła troszkę przypadkowo, bo zanim to się zaczęło, doszło do integracji służbowej, gdzie piątka z nas pomyślała sobie, a może by tak sobie raz na jakiś czas wypaść na gokarty, pojeździć. Zaczęliśmy od 8 osób i mój największy rywal, jak i również najlepszy przyjaciel, dopiero po roku mi się przyznał do tego, ale nie wierzył, że odbędzie się drugi wyścig. Dzisiejsze Grand Prix Lublina jest wyścigiem numer 18. To już trwa od lipca 2024 roku. I tak się powoli każdy dokoptowywał do tej ekipy. Tu ktoś prowadził kuzyna, tu znajomego. Tu już kiedyś temat był grany i tak, no, licząc nawet osoby, które pracują za kulisami, czyli jakiś operator kamery, drona, jest już nas prawie 20.
3: Trzeba też przyznać, że każdy tak naprawdę ma swój udział i dokłada swoje cegiełki do naszej grupy. Czasami nawet sama obecność na torze bywa bardzo, brakuje mi słowa, jakbym mógł to nazwać, bywa kluczowa.
2: Też każda osoba w tej ekipie jest bardzo unikalna. Każdy coś do tej ekipy wnosi, zawsze jakaś anegdota się z daną osobą znajdzie. Nie ma szarych osób w tej grupie, bo każdy jest na swój sposób oryginalny, co tworzy naprawdę ciekawą mieszankę jakości, humoru i cudownych wrażeń przede wszystkim.
1: Mniej więcej początki tego znamy, strukturę znamy, jak natomiast z kolei wygląda organizacja czegoś takiego. I wyjazdy, i tory, i kilkadziesiąt osób, i to wszystko zebrać w jednym miejscu. Jak to się udaje?
2: No przede wszystkim dla mnie z perspektywy całego szefa, całego tego zamieszania, no to jest duży ciężar do udźwignięcia i logistyczny. I przede wszystkim cierpliwość jest tu kluczowa, bo jednak nie jest nas mało. Trzeba planować wiele rzeczy z wyprzedzeniem. Nawet taki wyścig, który mamy w Poznaniu, to jest kwestia 2 tygodni co najmniej. A jeżeli chodzi o takie wyjazdy jak tutaj, to jest już miesiąc, półtora miesiąca zapasu, bo trzeba wszystko pospinać, trzeba znaleźć lokalizacje, które będą dobre do noclegu. No i przede wszystkim też research ewentualnych miejsca, które można zwiedzić, bo jednak nie tylko przyjeżdżamy tutaj się pościgać, ale i wszystko, co na torze jest najważniejsze, kwestie organizacyjne. No, łatwe zadanie to nie jest, ale dajemy radę jakoś.
3: Istotna i tak jest w tym wszystkim współpraca tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ to nie jest tak, że to też jedna osoba jest odpowiedzialna za całą organizację, jakby to jest część zawsze oddelegowana, odpowiada za każdy wyjazd. Mi się wydaje, że takim głównym słowem, które mogłoby to opisać, jest po prostu współpraca. Warto zaznaczyć też, że każdy z nas niezależnie od swoich umiejętności praktycznie bez wyjątku osiąga, odwiedzając tor po raz kolejny, bardzo często nowe życiowe czasy. Także tu musimy przyznać, że każdy z nas ma ten rozwój w życiu LNK i LNK ma realny wpływ na nas jako jednostki i my jako jednostki mamy wpływ na LNK.
2: Tak, dokładnie. LNK jako sam proceder kartingowy bardzo mocno się rozwija i to widać z każdym kolejnym eventem, ale też każdy indywidualnie poszerza swoje granice, możliwości, bo co jak co, ale przejechać kilkanaście okrążeń z gazem w podłodze, z kilkoma wyjątkami, bo jednak na zakręcie wypada przyhamować.
4: Tak.
2: To jest to jednak niemały wysiłek.
4: To teraz tak, żeby na koniec sobie jeszcze troszeczkę głębiej wejść w to, jak te wasze wyścigi wyglądają. Mówiłeś sam, Jędrzej. Wyścigów już było 18. Będzie 18, licząc dzisiejszy Lublin. Zakładam, że historii było mnóstwo. Jednak jeżeli mógłbym się ciebie spytać, co tak ci się wybija na taką pierwszą myśl, jeżeli się ciebie pytam, jaka jest twoja ulubiona historia z tych wyścigów? Jakiś twój ulubiony wyścig, może nawet jakaś kwestia pozawyścigowa, jeżeli chodzi o takie doświadczenie kolektywne, to nazwijmy.
2: Powiem szczerze, że każdy jadąc swój wyścig ma też swoją historię, więc tych historii jest 17 razy ilość uczestników. Personalnie, jeżeli chodzi o mój wynik, no to jest zeszłoroczne Grand Prix w podpoznańskich Rabowicach. Pamiętam, że bardzo ciężki weekend wtedy miałem. Mój ukochany czworonóg niestety zachorował i gdzieś szukałem takiego ujścia tych emocji. Pamiętam, że nie mogłem totalnie się skupić na torze. W kwalifikacjach mi nie poszło, bo zazwyczaj nieskromnie powiem, że jestem w czołówce. I dla mnie szóste miejsce było no, taką dość sromotną porażką, zwłaszcza, że to jest tor, na którym ja i mój największy rywal jeździmy praktycznie równo. Ale coś takiego mnie uderzyło, żeby dla tego mojego psiaka pojechać i z tego szóstego miejsca udało się ten wyścig wygrać. Ale jeżeli chodzi o taką historię, która oddziałowuje do teraz na całą grupę, no to jest historia Błażeja, który pod koniec 2024 roku przed ostatnim wyścigiem w sezonie powiedział: słuchajcie panowie, następny wyścig jadę po podium. I do tego ostatniego wyścigu nie doszło, bo niestety bardzo poważnie zachorował. Bardzo długo czekaliśmy na to, jak ta się cała sytuacja rozwiąże. Wrócił w maju na dla nas legendarny już tor w Kostyniu, na którym nawet Robert Kubica za dzieciaka wygrywał juniorskie serie kartingowe. I tam już ta historia toczyła się dalej, niemniej jednak mnóstwo czasu wyjęte z życia, ale cała ta klamra została spięta we wrześniu zeszłego roku, gdzie na torze, na którym to wszystko się zaczęło, tam Błażej zdobył swoje pierwsze podium i no, łez nie brakowało.
4: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiaj. W naszym studiu gościliśmy
2: Jędrzej Wachoński,
3: Oskar Banuszkiewicz.
4: To był oczywiście LNK Racing Team z Poznania. Ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość radia Bon Ton.
4: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Reklama.
5: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okszow.edu.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.

Lucienco i Dono Mare w Radiu Bonfem w rytmie dnia na zegarach 14.23. Za chwileczkę muzycznie Eurythmics i Sweet Dreams. 14.30 to oczywiście sport z Marcinem Petrukiem, a ja chciałam jeszcze wspomnieć o tej imprezie, która tutaj na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego dzisiaj już za niedługo będzie się odbywać. To jest impreza studencka, ale tak, możecie przyjść nawet, kiedy nie jesteście studentami, tak samo jak możecie używać żelu pod prysznic, jeżeli macie wannę. Nikt tego nie

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Walka o awans w chełmskiej klasie okręgowej wchodzi w decydującą fazę. Na 3 kolejki przed końcem rundy wiosennej stawce przewodzi Ekoruszanka, która ma 4 punkty przewagi nad ścigającą ją Astrą Leśniowice. Na powrót na zwycięską ścieżkę liczy natomiast Ruch Izbica, który w poprzedniej turze 0-1 uległ GKS-owi Łopiennik. Wspomina trener Roman Blonka.
12: Był to taki mecz trochę wakacyjny, obie strony niewiele wnosiły do pięknej gry i chyba zdecydowanie tą jedną bramką drużyna gospodarzy było lepsze od nas.
11: Na punkty w najbliższej kolejce liczą także rezerwy Chełmianki, które zmierzą się ze Spartą Rajowiec Fabryczny. W poprzedniej drużyna szkolona przez Andrzeja Krawca zremisowała u siebie z bratem Sienica Nadolna 4-4.
13: Na pewno dużo do poprawy, bo tracimy bardzo, bardzo proste błędy. Z czego one wynikają? Na pewno z braku doświadczenia, z braku komunikacji w defensywie. Natomiast jest to wszystko do wyeliminowania, ale potrzeba tutaj ogromnej pracy i myślę, że o rozwój chłopaków i o wyniki możemy być spokojni.
11: Na poprawę sytuacji w okręgowej tabeli liczy również Unia Rajowiec, która w poprzedniej kolejce 0-2 uległa liderującej Ekoruszance. Wspomina trener Roman Rossa.
14: Próbowaliśmy sprawić niespodziankę, bo wiadomo, w jakiej sytuacji jesteśmy i szukamy wszędzie punktów. Myślę, że drużyna zagrała bardzo ambitnie, dobre nastawienie do meczu wykazała i to za co chciałbym ich pochwalić, że próbowaliśmy, pomimo tego, że przeciwnik był piłkarsko troszeczkę lepszy od nas, natomiast no, nie udało nam się. Pierwsza bramka do Witka po strzale za pola karnego na 1-0 w pierwszej połowie. Wychodzimy na drugą połowę, no mamy sytuację na 1-1. Nie udaje nam się strzelić i dostajemy później bramkę na 2-0. Natomiast, no mówię, bardzo mnie zbuduje postawa drużyny.
11: Okręgowe zestawienie zamyka obecnie Vitrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się właśnie z Unią Rajowiec. Po raz 20 w tym sezonie wyjdą natomiast w sobotę i niedzielę zespoły chełmskiej klasy A. Stawce lideruje niepokonana wiosną Granica Dorokusk, która powalczy o punkty ze spółdzielcą Siedliszcze. Zwycięstwo w tym spotkaniu przypieczętuje awans do okręgówki dla pierwszego z tych zespołów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Takie ciche i spokojne. A teraz uwaga, Marcin, to w sumie dla ciebie. Tak. To dla ciebie? Tak, to piosenka dla ciebie. Ona i znalazłam, wiem, że ją kochasz i lubisz. Oczywiście puszczam tutaj oko. Słuchajcie, jako że wróciłam, wraca też Miasto na Fali. No i możecie spodziewać się mnie, kiedy z mikrofonem, tak troszeczkę inaczej niż zwykle, bo w niedzielę będę przechadzać się i zaczepiać was i wasze małe pociechy, bo w poniedziałek mamy Dzień Dziecka, a ja mam takie przygotowane pytanie właśnie z tej okazji. Także patrzcie, czy jestem? Nie uciekajcie ode mnie, proszę was bardzo, bo to wiecie, to tak nieładnie, nie? Ktoś podchodzi, o coś pyta, wy mówicie nie, bo i wymyślacie tam różne rzeczy. Nie, będziecie w radiu, będzie fajnie. Po ONA, Marcin Petruk i informacje dla kierowców.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na drogach w gminie Chełm trwają prace związane z koszeniem poboczy, więc samorząd apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, jak też o wyrozumiałość. Na wyjeździe z Chełma na Włodawę obowiązuje ruch wahadłowy, a wiąże się to oczywiście z faktem budowy obwodnicy. W samym Chełmie natomiast zbliża się czas powrotów z pracy, kumulacja nastąpi zaraz po 15. Więcej samochodów spodziewajcie się wtedy wzdłuż Lwowskiej, Wojsławickiej, Hrubieszowskiej, Rampy Brzeskiej, Lubelskiej i na wiadukcie.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 103,4.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa i w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4

w rytmie dnia, to już przed godziną 15, teraz Sombri, Back to Friends. Słuchajcie, zapatrzyłam się przez te moje okienko, bo tu widzę gwiazdy nasze dzisiejsze niedźwie na już. Po prostu, wiecie, tak mi za oknem śmigają, a popatrzeć sobie można, bo nigdy na żywo chłopaków nie widziałam. W wiadomościach będzie o autostradzie A4, gdzie właśnie rusza ważny remont. Oczywiście wakacje się zbliżają, remont autostrady logiczne.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
4: Lecimy, by wygrać!
5: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
12: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
12: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
14: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
12: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Rada Miasta Chełm przyjęła uchwałę w sprawie skargi na prezydenta, choć głosowanie pokazało, że sprawa wzbudziła spore wątpliwości wśród radnych. Skarga dotyczyła mieszkańca zaangażowanego w sprawę infrastruktury rowerowej. Komisja skarg, wniosków i petycji uznała ją częściowo za zasadną, a częściowo za bezzasadną. W chełmskim klubie sportowym znów zmieniają się władze. Kamila Grzywaczewska odchodzi z funkcji prezesa. Dominik Małys rezygnuje z funkcji wiceprezesa krótko po tym, jak oficjalnie został dyrektorem MOSIR, a na fotel prezesa wraca Artur Juszczak, który pełnił tę rolę już wcześniej i to dwukrotnie. W poniedziałek Szkoła Podstawowa nr 1 rozpocznie obchody 110-lecia istnienia placówki. Przez ponad wiek placówka 9-krotnie zmieniała lokalizację i jest jedną z najstarszych obok pierwszego liceum ogólnokształcącego. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: W pogodzie lekka zmiana, zabrakło słońca, no niestety słońce już do nas dzisiaj nie wróci, oby tylko nie padało. Na termometrach mamy 17 stopni, ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1021 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Na zegarach 15:05, w głośnikach Jonas Blue i Perfect Strangers. You will look-

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama. Bon Bon Radio. W rytmie.

Zoom i Runaway Train w Radiu Bonton w rytmie dnia. Mamy godzinę 15.22. Słuchajcie, tyle się dzieje teraz wokół zbiórek charytatywnych i mamy wyzwanie dla Szymonka Zelenta. Przez weekend dwóch panów, Sebastiana oraz Tomek, przepłynął kajakiem z Dubienki do Włodawy. Jest oczywiście live zaplanowany. Jeżeli możecie, a możecie, udostępniajcie i bierzcie czynny udział. W sumie bierzmy teraz Jeremisik.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
3: Jest 15.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Rada Miasta Chełm przyjęła uchwałę w sprawie skargi na prezydenta, choć głosowanie pokazało, że sprawa wzbudziła spore wątpliwości wśród radnych. Skarga dotyczyła mieszkańca zaangażowanego w sprawę infrastruktury rowerowej. Komisja skarg, wniosków i petycji uznała ją częściowo za zasadną, a częściowo za bezzasadną. Za zasadny uznano wątek niezapraszania skarżącego na posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Druga część dotycząca komunikacji z urzędem została uznana za bezzasadną. Podczas sesji wrócił jednak temat pisma dotyczącego niebezpiecznych krawężników na szlaku Green Velo. Wiceprezydent Radosław Wnuk przyznał, że według wiedzy miasta zidentyfikowano brak odpowiedzi na to pismo. Jednocześnie podkreślono, że skarżący miał kontakt z przedstawicielami urzędu, a część odpowiedzi, zwłaszcza w sprawach dostępu do informacji publicznej, była udzielana terminowo. Największe kontrowersje wzbudził sposób głosowania. Radni musieli zdecydować nad jednym projektem uchwały, który obejmował dwa różne rozstrzygnięcia. Jedną część skargi uznano za zasadną, drugą za bezzasadną. Część radnych wskazywała, że w takiej sytuacji trudno zagłosować zgodnie z własnym stanowiskiem, jeśli zgadzają się tylko z połową uchwały. Ostatecznie uchwała została przyjęta. W chełmskim klubie sportowym znów zmieniają się władze. Kamila Grzywaczewska odchodzi z funkcji prezesa. Dominik Małys rezygnuje z funkcji wiceprezesa krótko po tym, jak oficjalnie został dyrektorem MOSiR, a na fotel prezesa wraca Artur Juszczak, który pełnił tę rolę już wcześniej i to dwukrotnie. Nowy stary zarządca HKS-u od lat jest związany z Chełmem. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Chełm. Był też związany z kilkoma spółkami i jednostkami miejskimi. Obecnie nadal pozostaje on ponadto prezesem Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich. Funkcję tę będzie pełnił do końca sierpnia bieżącego roku, koncentrując się na finalizacji prowadzonych projektów oraz zamknięciu bieżących zadań.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: W poniedziałek szkoła podstawowa nr 1 rozpocznie obchody 110-lecia istnienia placówki. Przez ponad wiek placówka dziewięciokrotnie zmieniała lokalizację i jest jedną z najstarszych obok pierwszego liceum ogólnokształcącego. Obecnie w jej murach uczy się blisko 500 uczniów w 21 oddziałach. Jak mówi dyrektor szkoły Magdalena Nowakowska, praca na tym stanowisku to wyzwanie, ale też wiele powodów do radości.
4: Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jest rzeczywiście bardzo bogate. Ja jestem bardzo sentymentalnie, uczuciowo związana z tą szkołą. Pracuję od 1990 roku jako nauczyciel, potem wicedyrektor, a obecnie dyrektor szkoły. Dla mnie jest to wielką dumą. Ja się bardzo cieszę, że jestem cząstką, małą cząstką tej wielkiej historii, tych 110 lat. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania, no są różne. Mierzymy się zarówno z wyzwaniami edukacyjnymi, zmian zachodzących wokół nas, zmieniającego się świata, nowych pokoleń uczniów, których poznajemy, bo różnią się oni bardzo od tych, którzy byli tu w 1990 roku. roku.
3: Więcej na temat 110-lecia szkoły podstawowej nr 1 usłyszycie w poniedziałkowej rozmowie z dyrektorką placówki, na którą zapraszamy w imieniu Jana Zielińskiego tuż po godzinie 8. Krasnystaw po raz 35 zaprosi mieszkańców na koncert z cyklu Gloria Vitae, który od lat łączy muzykę, słowo i duchową refleksję. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego w Krasnystawie.
5: Tegoroczny koncert to będzie wydarzenie, można powiedzieć, w którym wystąpią 3 pokolenia, a więc tym najstarszym pokoleniem, choć młody artystycznie, Wiesław Ochmar, znakomity tenor, wystąpi także jego wnuk Krystian Ochman, polsko-amerykański muzyk, który wygrał kiedyśmy jedną edycję Talent. No i oczywiście ten tegoroczny koncert będzie okazją do promocji młodzieży z Krasnego Stawu talentów muzycznych. I nie tylko, bo będą też recytatorzy, czyli młodzież ze szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Krasnystawie, a także młodzież z pierwszego, drugiego liceum i oczywiście do tego jeszcze młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i Krasnostawskiego Domu Kultury.
3: Mówi Andrzej Leńczuk, organizator koncertu. Na przestrzeni lat krasnostawska publiczność miała okazję spotkać się z wielkimi postaciami polskiej kultury. Wśród artystów, którzy występowali w ramach tych koncertów, znaleźli się m.in. Czesław Niemen, Anna Szałapak, Marek Grechuta, Piotr Szczepanik, Krzysztof Krawczyk, Stanisław Sojka oraz Stanisława Celińska.
6: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
7: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Lost Frequencies, Where Are You Now? Gdzie jesteś teraz? Tu jestem, za mikrofonem, przed mikrofonem, przy mikrofonie, jak sobie życzycie. Słuchajcie, jest 15:37, za chwileczkę Sana Kolońska, Szluki, oczywiście informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A jak szukacie informacji, co tutaj porobić na weekend, to zapraszam Was, moja ulubiona zakładka, oczywiście supertydzień.pl. Nie przegap. Tam Monika Łupkowska ma dla Was to, co najlepsze na ten weekend, a tutaj głównie dla dzieci zabawy i różne integracje.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jak to przy piątku, na ulicach Chełma większy ruch, a z dróg korzystają nie tylko kierowcy, ale także rowerzyści, użytkownicy hulajnóg oraz piesi. Tym ostatnim, na prośbę naszych zmotoryzowanych słuchaczy, przypominamy, że przejazd obok torowiska na Szpitalnej służy wyłącznie cyklistom. Sporo osób zmierza także w stronę sklepów, więc większą ostrożność zachowajcie w ich okolicach, szukając także miejsca parkingowego.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Alex Warren i Fever Dream tuż przed godziną 16. Dokładnie mamy 15.54. Teraz muzycznie coś z naszego podwórka i Mr. Zup mu jest ten kawałek podłogi. Więc jak macie pod stopami jakiś kawałek podłogi, możecie w niego tupać. Nie ma sprawy. Jak chcecie potupać bardziej, to poszukajcie czegoś na mieście, może na przykład jakieś niedźwiedzie, no ja są przypadkiem i też będzie można potupać na mieście, może jakiś dzień dziecka gdzieś będzie można potupać na mieście, sporo. Jeżeli 16, to oczywiście wiadomości, a tam ciąg dalszy walki z pożarem na Mazowszu. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Reklama.
4: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Kluczowe godziny mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
6: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
5: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
7: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
5: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić się życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie.
8: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
5: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
4: Jeżeli wybieracie się na miasto, to nie zapomnijcie spakować parasola, parasolki bądź jakieś kurtki przeciwdeszczowej, bo jednak coś tam z nieba kapie. Jeżeli chodzi o temperaturę, mam około 17 stopni w tym momencie. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1021 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po godzinie 16. Zaczynam ostatnią godzinę naszego spotkania. Teraz R.E.M. Losing My Religion. Później Monika Łupkowska z Bliżej Kultury, bo kulturalnym warto być.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Konrad Chudoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Schodu. Witam.
2: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć i porozmawiać o Motokropli, która już będzie to 10. odsłona. Co znalazło się w programie i kiedy się odbędzie?
3: Spotykamy się 20 czerwca nad zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa, konkursy, pokazy ratownictwa i koncerty zespołów. Dodam, że w tym roku po raz pierwszy dołącza się do naszego spotkania Wojsko Obrony Terytorialnej. Mają przyjechać do nas z różnymi fajnymi sprzętami, samochodami, broniami. Że zachęcam też wszystkich fanatyków wojska do odwiedzenia nas na Motokropli. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych. Zachęcam też wszystkich do zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Impreza będzie trwała od godziny 11 do późnych godzin nocnych.
2: Motokropla to także parada motocyklowa.
3: Parada motocyklowa zaczyna się o 13:30. Ruszamy z zalewu Żółtańce. Zabezpieczona jest przez policję. Policja będzie prowadziła, zamyka wszystkie skrzyżowania. Przyjeżdżamy zgodnie z przepisami ogólnie, ale jeżeli jest na przykład, nie wiem, nam ustąp pierwszeństwa, zamknięte skrzyżowanie, jedziemy. Jedziemy ciągiem cały czas. Bezpiecznie do celu. Startujemy, tak jak mówiłem, zalew Żółtańce, przejeżdżamy ulicami gminy Chełm, później wjeżdżamy do Chełma i jedziemy ulicami Chełma. Mniej więcej parada będzie tak samo prowadzić jak rok temu. I kto był, wie, to będzie znał tą trasę. Ogólnie mapka trasy na pewno ukaże się na naszym fanpage'u.
2: Nie zabraknie też muzyki.
3: Postawiliśmy na zespoły lokalne. Zagra w pierwszej kolejności zagra Stone Hill, następnie Rdza i na końcu Vox. Po Voxie również będzie fajna rzecz, będzie fire show, który przeprowadzi Hesperydy.
2: Ale oczywiście nadrzędnym punktem programu jest zbiórka krwi. Dlatego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej pięknej, charytatywnej akcji.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
5: Lecimy, by wygrać!
6: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Red Hot Chili Peppers i The Zephyr Song w Radiu Bonton w rytmie dnia. Teraz się okazało, że deszczowego. Słuchajcie, jak się wybieracie na miasto, pamiętajcie, powtarzam, kurtki, płaszcze, parasole, bo pada. Jest zimno, jest tak jakby no wcale nie majowo. Teraz Camila Cabello i Havana, później Drench i Doda Melodiata, czyli same najlepsze utwory. 16:30 to jest czas dla Marcina Petruka ze sportem.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Hełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro ostatni mecz rundy wiosennej w trzeciej lidze rozegrają piłkarze Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się na wyjeździe z Wisłoką Dębica.
12: Jedziemy do Dębicy pewnie trochę wyglądając tego, co się wydarzy w Ostrowcu, no ale powiedzmy cuda się zdarzają, ale wydaje się, że ten cud będzie bardzo ciężko, także na pewno ostatni mecz w sezonie, który jeśli chodzi o punkty był całkiem przyzwoitym, natomiast no niestety na końcu wygląda na to, że zajmiemy to trzecie miejsce, które nie daje ani awansu, ani barażu, także no nie zmienia to faktu, że chcemy ten sezon zakończyć zwycięstwem i po to jedziemy do Dębicy.
11: Przed ostatnią kolejką Chełmianka zajmuje trzecią lokatą w tabeli, tracąc do Krzo Ostrowiec Świętokrzyski 2, zaś do Awi Świdnik 5 punktów. Trzy kolejki zostały natomiast do końca sezonu zespołom walczącym o punkty w czwartej lidze. Zajmujący obecnie 10. lokatą Start Krasny Staw jutro zmierzy się u siebie z Lublinianką. Bóg Hanna z kolei tracące do startu 4 oczka uda się do stolicy naszego województwa, żeby zagrać z rezerwami motoru. Lekkoatleci MKS-u Akros Chełmu przygotowują się do kolejnego startu w sezonie letnim, a będzie nim następny meeting Losla, który w weekend rozegra się w Lublinie. W poprzednim, którego gospodarzem był Zamość, wychowankowie klubu potwierdzili dobrą formę przed najważniejszymi startami, mówi trener Marek Mazurek.
13: Do najlepszych wyników można zaliczyć rzucie oszczepem 600 gram, kategoria młodzików, sadło Gabriel 34 metry 54 centymetry. Życióweczkę sprzed tygodnia ustanowioną w Lublinie poprawił o prawie 6 metrów. Kozioł Kacper w pnięciu kulą 5 kg. U14, czyli dziecko starsze 6,49 i dyskiem 19 metrów 6 centymetrów.
11: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie powiemy w jutrzejszym magazynie sportowym. Walka o awans w chełmskiej klasie okręgowej wchodzi w decydującą fazę. Na 3 kolejki przed końcem rundy wiosennej stawce przewodzi Ekoruszanka, która ma 4 punkty przewagi nad ścigającą ją Astrą Leśniowice. Na powrót na zwycięską ścieżkę liczy natomiast Ruki Spica, który w poprzedniej turze 0-1 uległ GKS-owi Łopiennik, wspomina trener Roman Blonka.
14: Był to taki mecz trochę wakacyjny, obie strony niewiele wnosiły do pięknej gry i chyba zdecydowanie tą jedną bramką drużyna gospodarzy była lepsza od nas.
11: Na punkty w najbliższej kolejce liczą także rezerwy Chełmianki, które zmierzą się ze Spartą Rejowiec Fabryczny. W poprzedniej drużyna szkolona przez Andrzeja Krawca zremisowała u siebie z bratem Sienicę Nadolna 4-4.
15: Na pewno dużo do poprawy, bo tracimy bardzo, bardzo proste błędy. Z czego one wynikają? Na pewno z braku doświadczenia, z braku komunikacji w defensywie. Natomiast jest to wszystko do wyminowania, ale potrzeba tutaj ogromnej pracy i myślę, że o rozwój chłopaków i o wyniki możemy być spokojni.
11: Na poprawę w sytuacji sytuację w okręgowej tabeli liczy również Unia Rajowiec, która w poprzedniej kolejce 0-2 uległa liderującej Ekoróżance. Wspomina trener Roman Rossa.
16: Próbowaliśmy sprawić niespodziankę, bo wiadomo, w jakiej sytuacji jesteśmy i szukamy wszędzie punktów. Myślę, że drużyna zagrała bardzo ambitnie, dobre nastawienie do meczu wykazała i za to chciałbym ich pochwalić, że próbowaliśmy, pomimo tego, że przeciwnik był piłkarsko troszeczkę lepszy od nas, natomiast no, nie udało nam się. Pierwsza bramka dobitka po strzale zza pola karnego na 1-0 w pierwszej połowie. Wychodzimy na drugą połowę, no mamy sytuację na 1-1. Nie udaje nam się strzelić i dostajemy później bramkę na 2-0. Natomiast, no mówię, bardzo mnie zbuduje postawa drużyny.
11: Okręgowe zestawienie zamyka obecnie Witrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się właśnie z Unią Rajowiec. Po raz 20 w tym sezonie wyjdą natomiast w sobotę i niedzielę zespoły chełmskiej klasy A. Stawce lideruje niepokonana wiosną Granica Dorokusk, która powalczy o punkty ze spółdzielcą Siedliszcze. Zwycięstwo w tym spotkaniu przypieczętuje awans do okręgówki dla pierwszego z tych zespołów.
17: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

Dusty Springfield i In Private w Radiu Bonton. W rytmie dnia mamy na zegarach godzinę 16:38. Teraz Tame, Impala i Dracula. Jeżeli kojarzycie Impale Chevrolet, a Impale, no to mieliście dobre dzieciństwo, nie wiem, okres dorosłości, cokolwiek. To są te samochody amerykańskie, te cudowne. Najlepsze są oczywiście te z lat 60. Ja osobiście z tych amerykańskich uwielbiam, kocham i w ogóle chcę posiadać Camaro SS z 69 roku. Cudo.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia. Bonton Radio.

Kaskada wróciła, Boy Turn Me. Matko, ileż to 20 lat? Tak, 20 lat temu usłyszałam ją ostatnio na dyskotekach. Szaleństwo, słuchajcie, szaleństwo. Jeżeli chodzi o szaleństwo, to zaczynamy weekendowe szaleństwo, zaczynamy studenckie szaleństwo. Jest godzina 16.51, więc ja już żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To było 5 godzin, tak. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Kończymy. Zostawiam was z Beyoncé i Irreplaceable, a my słyszymy się w poniedziałek na antenie od 12.00. Odpoczywajcie w weekend lub szalejcie, to zależy od was. Pa!

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy MAJ. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama. Bonito.

0: wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i miejskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
1: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wylicza brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
2: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar już jest pod kontrolą.
1: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie obserwować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
2: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczep.
1: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
0: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
3: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mi forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Policjanci z Izbicy w powiecie krasnostawskim uratowali życie młodej kobiecie. Wczoraj wieczorem dyżurny komendy w Krasnostawie odebrał bardzo niepokojące zgłoszenie. Z relacji wynikało, że mieszkanka gminy chce odebrać sobie życie. Nie przestaje płynąć wsparcie dla Szymona Zelenta, kilkuletniego chłopca z Rudy Huty, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. W pomoc włączają się dwaj mieszkańcy powiatu chełmskiego, którzy kajakiem pokonają kilkadziesiąt kilometrów rzeką Bug. W gminie Leśniowice odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury, który połączył młodzież, lokalnych artystów oraz miłośników tradycji i sztuki ludowej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: W nocy na termometrach 5 stopni na Podhalu, 10 w centrum, 14 na zachodzie, 15 nad morzem. Możliwe opady deszczu, a na zachodzie również burze.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Błąd Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w piątek, piąteczek, piątunio, 29 maja w kalendarzach. Wita nas z pełną mocą na 104,9. Koniec odliczania godzin w pracy i szkole, czas zacząć weekend z przytupem. Przed nami fakty, które idealnie nastroją was na najbliższe dni. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. Na świat przyszedł Francis Rossi, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta legendarnej brytyjskiej grupy Status Quo. Francis świętuje dzisiaj swoje 77. urodziny. To człowiek, który wraz z zespołem zdefiniował proste, niesamowicie chwytliwe i energetyczne boogie rockowe granie. Ich nieśmiertelne In the Army Now czy Rockin' All Over the World to absolutnie radiowe klasyki, przy których noga sama chodzi. 100 lat dla rockowego weterana. Przenosimy się do roku 1958. Swoje 73. urodziny obchodzi dziś Danny Elfman, genialny amerykański kompozytor muzyki filmowej. Nawet jeśli nie kojarzycie jego nazwiska, to gwarantuję, że doskonale znacie jego twórczość. To on stworzył kultowy, zwariowany motyw przewodni do serialu animowanego The Simpsons, a także muzykę do takich kinowych hitów jak Batman czy Edward Nożycoręki. Prawdziwy czarodziej dźwięków. W kalendarzu zapisujemy rok 1967. Dokładnie 59 lat temu na brytyjskiej scenie zadebiutowała formacja Procol Harum z utworem A Wider Side of Pale. Ta oparta na motywach muzyki Jana Sebastiana Bacha piosenka stała się jednym z hymnów lata miłości i do dziś uznawana jest za jedno z najważniejszych arcydzieł w historii muzyki pop i rocka progresywnego. Brzmienie tych organów potrafi zaczarować każdy majowy poranek. Zaglądamy do roku 1975. 29 maja na świat przyszła Melanie Brown, którą cały świat pokochał jako Mel B albo Scary Spice z kultowego girls bandu Spice Girls. Mel B kończy dzisiaj 51 lat. W drugiej połowie lat 90. razem z dziewczynami odpaliła globalną rewolucję pod hasłem Girl Power, na stałe wpisując się do historii popkultury. Smutna kartka z roku 1997. Dokładnie 29 lat temu świat muzyki alternatywnej stracił jednego z najbardziej utalentowanych i wrażliwych twórców. W wieku zaledwie 30 lat tragicznie zmarł Jeff Buckley. Jego genialny, jedyny w swoim rodzaju album Grace oraz przejmująca angielska wersja utworu Hallelujah Leonarda Cohena zapewniły mu wieczną nieśmiertelność w sercach fanów. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą, która idealnie rymuje się z dzisiejszymi urodzinami LB i potęgą lat 90. Dokładnie 30 lat temu, pod koniec maja 1996 roku, na rynku ukazał się utwór, który zdefiniował pojęcie dziewczęcego buntu w muzyce rockowej i stał się potężnym manifestem alternatywnej sceny. Mowa o grupie Garbage z charyzmatyczną Shirley Manson na czele ich singlu Stupid Girl. Piosenka oparta na genialnym samplu perkusyjnym z repertuaru The Clash zdobyła 2 nominacje do nagrody Grammy i do dziś jest absolutną wizytówką drapieżnego, podszytego elektroniką rocka lat 90., który idealnie pasuje do piątkowego szaleństwa. Zamykając to dzisiejsze piątkowe spotkanie z muzyczną historią, zostajemy w tym genialnym, zadziornym klimacie z 1996 roku. Skoro świętujemy dziś kobiecą siłę w muzyce w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM, musi zrobić się głośno, drapieżnie i z charakterem. Podkręćcie odbiorniki w samochodzie, zapomnijcie o całym tygodniu pracy i z pełną mocą wejdźcie w ten weekend. Przed wami Shirley Manson i Garbage.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
15: Bonton Radio po godzinach.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Policjanci z Izwicy w powiecie krasnostawskim uratowali życie młodej kobiecie. Wczoraj wieczorem dyżurny komendy w Krasnym Stawie odebrał bardzo niepokojące zgłoszenie. Z relacji wynikało, że mieszkanka gminy chce odebrać sobie życie. Liczyła się każda minuta, dlatego funkcjonariusze natychmiast ruszyli w teren. Mundurowi z lokalnego posterunku błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania. Bardzo szybko ustalili miejsce przebywania zaginionej. Policjanci odnaleźli kobietę w samą porę i zapewnili jej bezpieczeństwo. Uratowana mieszkanka gminy trafiła już pod opiekę lekarzy. Przy tej okazji służby apelują, aby nie lekceważyć problemów naszych bliskich. W trudnych chwilach każdy może poprosić o fachowe wsparcie. W sytuacji kryzysowej wystarczy zadzwonić pod darmowe telefony zaufania lub numer alarmowy 112. Nie przestaje płynąć wsparcie dla Szymona Zelenta, kilkuletniego chłopca z Rudy Huty, który zmaga się z dystrofią mięśniową Dyszyna. W pomoc włączają się w najbliższy weekend dwaj mieszkańcy powiatu chełmskiego, którzy kajakiem pokonają kilkadziesiąt kilometrów rzeką Bug. Wyruszą z Dubienki, aby dotrzeć do Włodawy, po drodze zbierając fundusze na leczenie Szymona. Jak przyznają, do charytatywnego przedsięwzięcia zainspirował ich youtuber Łatwogang, który w ostatnim czasie przeprowadził dwie ogólnopolskie akcje zakończone sukcesem.
9: My to robimy chwilowo, jednorazowo. Jeżeli to się sprawdzi, to będziemy działać jeszcze dalej. I też ta spontanie, jak ten młody chłopaczek, on to zrobił szybciej, bo on zrobił kilka godzin i pojechał sobie rowerkiem. Nam potrzeba było tydzień, no bo niestety jesteśmy też i ojcami, i mężami. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby taką wystartować sobie na strzała i płynąć, więc musieliśmy sobie dać ten tydzień, tak? My jesteśmy tak w sumie, może nie zawodowi, ale wysportowani. To raz, dwa. Lubimy pływać kajakiem. To trzy. Adrenalinka, uderzenie tej adrenalinki takiej na wodzie. To cztery. Bardzo to lubimy. Więc to dla nas to będzie sama przyjemność. Wręcz liczymy na to, że będzie więcej zatorów niż samego płynięcia.
8: Mówił Sebastian Radziewicz. Uczestnicy wyprawy będą prowadzili transmisję na żywo, którą będzie można obejrzeć na Facebooku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W gminie Leśniowice odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury, który połączył młodzież, lokalnych artystów oraz miłośników tradycji i sztuki ludowej.
0: Spotkanie podsumowujące projekt Zoom na twórców kultury zrzeszył bardzo, bardzo dużo mieszkańców naszej gminy. Jestem bardzo dumna z tego, że powstał naprawdę wspaniały film, który stworzyły tak naprawdę dzieci podczas warsztatów, co jeszcze bardziej cieszy. Było to spotkanie bardzo wzruszające i myślę, że warto kontynuować takie projekty.
8: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja nowej piosenki o gminie oraz obchody Dnia Matki. Pod opieką instruktora Pawła Pstrągowskiego młodzi uczestnicy projektu, wśród nich Maja Zarek, Alicja Sołtys i Janek Głowacki, stworzyli materiał prezentujący lokalnych twórców kultury. Bohaterami filmu byli artyści i społecznicy z terenu gminy Leśniowice, między innymi Maria Dziedzic, Elżbieta Łuczkiewicz i Anna Kowal. W produkcji zaprezentowano również działalność zespołów śpiewaczych Rakołu Pianki i Kumowianki, Koła Tkackie w Sarniaku oraz pensjonariuszy Dziennego Domu Senior Plus Słowikowo. Po projekcji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy rozmawiali o roli kultury lokalnej oraz potrzebie pielęgnowania regionalnych tradycji. Filmowi towarzyszyła także premiera nowej piosenki promującej gminę Leśniowice. Autorem tekstu utworu jest Jarosław Smalej, natomiast muzykę skomponował Karol Czornal. Na scenie utwór wykonali Emilia Gryniuk, lokalne zespoły śpiewacze oraz gość specjalny Magda Młynarska. W niedzielę Dubienka stanie się stolicą muzyki cerkiewnej. W tamtejszej cerkwi pod wezwaniem Trójcy Świętej odbędzie się piąty koncert muzyki sakralnej. Zaprasza ksiądz Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jana Teologa w Chełmie.
10: W imieniu organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich miłośników wschodniosłowiańskiej kultury na piątą edycję koncertowania w zabytkowej cerkwi świętej Trójcy w Dubience. Będzie można wysłuchać koncertu dwóch wspaniałych zespołów, chóru parafii prawosławnej w Chełmie oraz męskiego zespołu muzyki cerkiewnej Grabarka. Całość wydarzenia dotyczy świętowania tego dnia przez Kościół Prawosławny święta Pięćdziesiątnicy świętej Trójcy. To też koncert ma formułę również odpustu w lokalnej cerkwi prawosławnej.
8: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
4: Lecimy, by wygrać!
5: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
1: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
0: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
2: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki, baton energetyczny, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
0: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drodzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
3: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
0: Mówił były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
4: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antypolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
0: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
5: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
0: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
6: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Włożej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
9: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
8: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła trafiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii siódmej rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.
0: Jutro ciepło, bo od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Zachmurzenie jutro duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. To godzina.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Witam wszystkich, którzy wiedzą, że prawdziwa klasyka nie potrzebuje neonów, by błyszczeć. Przy mikrofonie Hołek, a to jest hit odkurzony w Radiu Bonton. Dzisiaj zabieram was do roku 1994. To był czas, kiedy jeden z największych wizjonerów muzyki pop postanowił na chwilę odłożyć na bok syntezatory, zdjąć okulary Eurythmics i pokazać światu swoją bardziej rockową, surową twarz. Przed nami Dave Stewart i jego przejmujący hymn Heart of Stone.

Dave Stewart to człowiek, którego większość z nas kojarzy jako tę męską połowę duetu Eurythmics. Ale Dave to przede wszystkim genialny producent, który maczał palce w sukcesach Micka Jaggera, Bono czy Toma Pettiego. Heart of Stone pochodzi z jego solowego albumu Greetings from the Gutter. Choć Dave zawsze był mistrzem nowoczesnych brzmień, tutaj postawił na klasykę. Piosenka jest genialnym połączeniem rocka, bluesa i gospel. Co ciekawe, Stewart nagrywał ten album w legendarnym studiu Abbey Road, a w wersjach towarzyszyli mu najlepsi z najlepszych. W teledysku do tego utworu Dave pojawia się w swoim charakterystycznym stylu. Elegancki, charyzmatyczny, z gitarą, która brzmi tak, jakby rzeczywiście chciała skruszyć tytułowy kamień w sercu. Czy wiedzieliście, że Dave Stewart ma niezwykły dar przyciągania do siebie wielkich nazwisk? Choć Heart of Stone to utwór solowy, Dave często wspominał, że w tamtym okresie jego życie artystyczne było jednym wielkim jam session z przyjaciółmi z pierwszej ligi rocka. Piosenka stała się ogromnym hitem w Europie, szczególnie w radiach, które ceniły sobie tak zwane brzmienie dorosłe. W Polsce utwór zyskał status kultowego dzięki swojej niezwykłej atmosferze. Zaczyna się spokojnie, by w finale eksplodować niemal gospelowym chórem. Ciekawostką jest fakt, że Dave napisał ten utwór w momencie, gdy szukał nowej drogi po oficjalnym zawieszeniu działalności Eurythmics. Heart of Stone udowodniło, że Stewart bez Annie Lennox nie traci nic ze swojej magii, a jego chropowaty, szczery wokal idealnie pasuje do opowieści o trudnej miłości i emocjonalnym pancerzu. Heart of Stone to dowód na to, że nawet najbardziej kamienne serce da się poruszyć odpowiednią melodią. To piosenka idealna, daje siłę, by zmierzyć się z wyzwaniami, ale robi to z ogromną klasą. Dzięki za wspólne odkurzanie wspomnień. Przed nami Dave Stewart. Posłuchajcie tej gitary i dajcie się porwać tej energii.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące od tych już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
0: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
1: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
0: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Pepesz. Mimo że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
0: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
3: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
4: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
3: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
0: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
5: Bonton Radio. Sport. Błażej Kulesza zaprasza na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magda Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Starodubcewa z Chinką Xiwa. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, od odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
7: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
6: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź, cieszy się trener Łukasz Becella.
8: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było wiedzieć, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
6: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza, a finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
0: Sobota będzie ciepła, bo jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Będzie ciepło, ale ze sporym zachmurzeniem, ale także z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
9: Sk4i9FM, Bonton Radio i wszystko gra.
10: Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Orlen Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Pracy dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Sprawa planowanego biurowca klasy A w Chełmie ponownie wróciła podczas sesji Rady Miasta. Tym razem dyskusja dotyczyła przede wszystkim dokumentów i korespondencji między miastem, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz spółką Fabryka Chełm. Opozycyjni radni twierdzili, że od miesięcy proszą o pełne materiały dotyczące inwestycji. Chodzi m.in. o korespondencję, warianty projektu i informacje o tym, kiedy pojawiły się problemy z finansowaniem oraz optymalizacją kosztów. Radni zarzucali urzędowi opóźnienie dostępu do dokumentów i brak pełnej transparentności. Wiceprezydent Radosław Wnuk zapewnił, że materiały dotyczące fabryki Chełm będą przygotowane do wglądu w biurze rady. Jednocześnie podczas sesji zaprezentowano film, który miał pokazać, że miasto wcześniej informowało radnych i opinię publiczną o sytuacji inwestycji. Władze miasta przekonywały, że temat optymalizacji projektu i rosnących kosztów był już omawiany na sesjach i komisjach. W dyskusji pojawiły się też informacje o możliwych wariantach ratowania projektu. Miasto miało rozważać większy udział finansowy w inwestycji w zamian za określony metraż w biurowcu. Padł również wątek ewentualnego wykorzystania garażu podziemnego jako przestrzeni do funkcji schronu. Radni opozycyjni ocenili jednak, że byli informowani głównie po fakcie i domagają się pełnych dokumentów. Ich zdaniem dopiero analiza korespondencji pokaże, kiedy pojawiły się problemy, kto o nich wiedział i jakie decyzje podejmowano. Sprawa fabryki Chełm pozostaje jednym z najważniejszych tematów politycznych i inwestycyjnych w mieście. Ponad 45 tysięcy złotych straciła 23-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w pułapkę internetowego oszusta. Kobieta znalazła ofertę szybkiego zarobku polegającą na tak zwanym lajkowaniu filmów na popularnym portalu, składaniu ofert kupna oraz logowaniu się do wskazanej aplikacji. Początkowo wszystkie wykonywane czynności wydawały się proste i wiarygodne, ale szybko oszuści zaczęli wydawać kobiecie kolejne polecenia, które obejmowały wykonywanie przelewów natychmiastowych oraz płatności blik. Pokrzywdzona była przekonana, że realizuje wymagane działania związane z uzyskaniem wynagrodzenia i odzyskaniem wcześniej wpłaconych środków. Ostatecznie straciła ponad 45 tysięcy złotych i dopiero wtedy zgłosiła sprawę na policję. Ponad 3 lata temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił pierwszą aplikację, czyli mZUS. To narzędzie dla klientów indywidualnych. Dziś korzysta z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Jest też osobna aplikacja dla lekarzy i asystentów medycznych, mZUS dla lekarza. A miesiąc temu do oferty dołączył mZUS dla płatnika, czyli bezpłatna aplikacja dla przedsiębiorców i ich księgowych.
2: Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje. W mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury.
1: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzięki temu użytkownik mZUS będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia. 7 czerwca mieszkańcy gminy Leśniowice i goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach.
3: Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji, występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci.
1: Mówi Janna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, i dodaje.
3: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist, natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
1: Początek o godzinie 14:00. W ostatnich dniach doszło do bardzo wielu zdarzeń drogowych z dzikimi zwierzętami, szczególnie na trasie Chełm-Włodawa i w powiecie włodawskim. Nie jest to nic przyjemnego ani dla kierowcy, ani dla samych zwierząt. Jednak zadbanie o własne bezpieczeństwo to nie wszystko. O czym powinien pamiętać uczestnik takiej sytuacji, mówi podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
0: Podróżując przez tereny zalesione, w przypadku zdarzenia ze zwierzyną leśną, pamiętajmy o naszym obowiązku udzielenia pomocy rannej zwierzynie, bowiem każdy kierujący pojazdem mechanicznym, który potrąci dziką zwierzynę, ma obowiązek w miarę możliwości zapewnić jej stosowną pomoc lub zawiadomić jedną ze służb. Tu najprościej jest zadzwonić na numer alarmowy 112, wtedy powiadomimy policję bądź też inne służby, jeżeli potrzebujemy innej pomocy.
1: Wiele zwierząt niestety w starciu z samochodami ginie na drogach. Zniszczeniom ulegają również pojazdy, jak i ranni zostają ludzie podróżujący samochodami. Dlatego też dbajmy o bezpieczeństwo na drodze, nie lekceważmy znaków ostrzegawczych przed zwierzętami leśnymi. Urząd Miasta Chełm przypomina, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak też drużynowych. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy rywalizujący we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Chełma, ale również trenerzy zasłużeni w osiągnięciu sukcesów swoich podopiecznych. Więcej informacji oraz formularze są dostępne na stronie internetowej Chełmskiej Magistratu.
4: Puls dnia. Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
1: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapuszczany.
0: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
2: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
3: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut. Wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to, pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak.
4: I definitely have a different feeling going into this match.
3: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
4: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
3: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek, to spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simon Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
0: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport. Na termometrach jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Nad morzem i w górach od 14 do 17. Zachmurzenie jutro większe niż w ostatnich dniach, trochę więcej przejaśnień głównie na wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 zł. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut. Agnieszka Trojanowska-Bis. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na nastoletniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
1: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
0: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych w cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Na Mazowszu na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
2: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka.
0: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
3: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
0: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym sorze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w SOR. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne, zachęca do gry lekarz Marek Bączar.
4: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
0: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia 1 000 000 zł przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec z Gorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki. Do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi, po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali. Jutro cieplej, ale więcej chmur. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu od 14 do 17. Zachmurzenie, tak jak mówiłam, spore, ale także większe przejaśnienia, głównie na wschodzie, a później także na zachodzie.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Ukraiński MSZ tłumaczy się z kontrowersyjnej nazwy jednostki. Krakowska policja poszukuje mężczyzny, który rzucił się na 12-latka. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dżokowicz odpadł z French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rzecznik MSZ Ukrainy tłumaczy, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę, jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. I przypomina, że w ostatnim okresie Ukraina i Polska włożyły wiele wysiłku w rozwiązywanie trudnych kwestii. Decyzja Załońskiego wywołała jednak w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron politycznej sceny. Różnice polegają jednak na ocenie, jaka powinna być reakcja władz polskich. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drodzy wyważonej i nastawionej na kompromis, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
1: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Elsęk.
2: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
1: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
3: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
1: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa.
0: Po napaści na nastoletniego chłopca w centrum Krakowa policja poszukuje napastnika. Mężczyzna miał zaatakować 12-latka wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Policja ma już nagranie z całego zajścia. Widać na nim, jak agresor szarpie chłopca. Na szczęście dziecku udało się uciec, a wcześniej zaczęło mocno krzyczeć, czym spłoszyło mężczyznę. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech i zapewnia, że policja robi wszystko, by agresora odnaleźć.
4: Mamy potwierdzony wizerunek.
0: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Dogaszanie pożaru lasów w powiatach wołomińskich i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
6: Trochę strach?
5: No na pewno, trochę.
7: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
6: Czarno ponoć.
7: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
0: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca w zaciętym spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin, a zakończyło się wynikiem 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Dżokowicz uległ 20-letniemu Brazylijczykowi, a warto zauważyć, że Serb jest niemal dwa razy starszy. Tydzień temu obchodził 39 urodziny. Przelotne opady deszczu jutro do Dolnego Śląska przez centrum, a po południu także na wschodzie kraju, bez opadów jedynie na północno-wschodnich krańcach. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17. Bonton Radio.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram